czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: RMFSK Lublin.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: To jest Radio ESK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle co

0: brakuje jej.
1: To jest
2: radio.
1: Radio SK.

Radio SK.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
6: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
7: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
6: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie, jak Dzięki, że jesteś czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z sk.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
8: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
9: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
8: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
9: Ile?
8: No kilka dobrych miesięcy już.
9: No to jak na nas to...
8: Naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
9: To prawda, a tutaj... prawda, a tutaj taka przerwa, no to się dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
8: Mhm, którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
9: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
8: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich
9: tak,
8: źle.
9: Tak, tak.
8: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
9: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta... ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my... Coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że coś, co, zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. Mhm. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
8: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
9: Tak.
8: Który to był utwór?
9: Trasę. Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Mhm. Teraz oczywiście, jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to...
8: Ale na tamten czas...
9: Ale na tamten czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego, mam wrażenie. Naprawdę.
8: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
9: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem był ten, to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie Wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
8: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
9: Aha, było.
8: No my jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
9: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
8: odliczenie do
9: szczera reakcja, tak.
8: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X-Faktora. Ty miałaś nawet... Tak, Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Factor 4, odcinek 5.
9: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna,
8: myszczą na scenie. Potem Lanberry, ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
9: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
8: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. O. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
9: pisać. Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie, postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
8: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
9: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko no, chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X-Factor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie tam przychodziłam z etapu na etap, dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
8: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
9: Tak, tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez 2 dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita. I stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy, aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu. I po emisji pierwszego odcinka X Factora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka. On zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać. I
8: tak jesteśmy, 5 płyt dalej.
9: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym. Już też byłem. A z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty. No i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię 6. album.
8: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
9: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
8: wiesz... Też nie dajesz pożywki mediom.
9: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz. Wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
8: A miałaś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
9: Na początku tak.
8: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
9: Tak,
8: ale kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
9: Kumam to, tylko wiesz, to ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności. To jest po prostu dla

0: Po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
1: Tak, jest jakaś interakcja.
0: Jest interakcja.
1: Można odpowiedzieć na komentarze. Mm-hmm.
0: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj. Mm-hmm.
1: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SKPL dotyczącym ciebie jest ten... o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. Mm-hmm. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Mm-hmm. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Hedza, tym najnowszym?
0: Dlaczego postanowiłaś?
1: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz do kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, mm-hmm. zaczęłaś tworzyć dla siebie, no. to przyniosło to
0: Za dużo efekty. Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piasecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam. I ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam z przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jaki jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no, Heca była totalnie taka...
1: Przełomowa,
0: ja. Tak.
1: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
0: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Drag Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na Was na SK.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno

0: miała problemy z głosem.
1: Widzicie? Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu, właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj... wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś Tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
2: Tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, w jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
2: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
2: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna?
2: Chyba,
1: czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
2: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nie ważne.
1: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
2: Tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są, no, gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
2: tak,
1: że nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki. i nagle jest.
2: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
2: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, okay, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że tak, ta osoba się pojawiła.
2: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęście.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
2: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
2: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest wstęp, przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
2: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie, każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
2: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
2: Nie, no ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
2: No, coś szykuję, coś, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK Dwa Dni, to będzie taki wielki hicior, jak Koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
2: Ciężko
1: czy
2: powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
2: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo Koło miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zagmatwałam, no nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
2: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie.
2: Tajlandii. Tak, kocham. Zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
2: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do Dwa Dni? No ale jednak totalnie Dwa Dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
2: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał, a ja mówię, taki jaki cuder. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
0: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty. W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami. Po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak,
0: to jest mniej więcej
3: nie znaczy,
0: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie.
3: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie opisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
4: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim na klatkach schodowych i parkingach częściej pojawiają się amatorzy cudzej własności. Policja apeluje o czujność i przypomina o skutecznym sposobie na złodziei. Darmowym, profilaktycznym znakowaniu jednośladów, które nadaje im unikatowe cechy identyfikacyjne. To proste działanie sprawia, że nasz pojazd staje się łatwiejszy do odzyskania, podkreśla podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
6: Znakowanie roweru to jest nadanie temu jednośladowi indywidualnych cech identyfikacyjnych, dzięki którym ten rower zostanie odnotowany w naszych systemach i będziemy wiedzieć, jaki numer ten rower posiada. Jest to bardzo cenna informacja na wypadek ewentualnej kradzieży. Działanie bardzo dobre w kontekście prewencyjnym. Jeżeli zdecydujemy się na oznakowanie takiego roweru, pamiętajmy o tym, że jest to całkowicie darmowe. Wystarczy skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dzielnicowym, bądź też udać się na różnego rodzaju eventy, na których pojawiają się policjanci i tam również często takie usługi są przez nas świadczone. Policjanci najczęściej na ramię roweru w miejscu raczej mało widocznym nanoszą specjalnym urządzeniem numer, dzięki któremu ten rower będzie posiadał swoje cechy identyfikacyjne. Właściciel oczywiście dostanie odpowiedni dokument, będzie wiedział, jakie te cechy są, jaki ten numer jest. Jest to bardzo ważne, bo w przypadku kradzieży, które niestety dość często się zdarzają, szczególnie w okresie letnim, czyli takiego sezonu rowerowego, no to niestety, ale złodzieje często sprawdzają klatki schodowe, sprawdzają miejsca, gdzie te rowery są pozostawione i nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczone. Oni tylko czekają na to. I w przypadku takiej kradzieży później my, zatrzymując osoby, możemy sprawdzić, czy te przedmioty, które oni posiadają, rowery i inne rzeczy, takie jak telefony, no są legalne, czy gdzieś nie zostały skradzione, te numery nie zostały gdzieś zarejestrowane.
5: Więcej porad związanych ze znakowaniem rowerów znajdziecie na sk.pl.
4: SK Lublin.
5: To one są kluczowe do zachowania bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego. Obecnie ich życiu zagraża duży kryzys i wymieranie. Jak wyliczyli naukowcy, w perspektywie kilku dekad może dojść do zaniku nawet 40% gatunków owadów na świecie. Bez zapylaczy plony owoców spadłyby aż o około 40%, a warzyw o 16%. W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczoły. O ich roli mówi profesor Aneta Ptaszyńska z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
7: Myśląc o zapylaczach, mówimy głównie, czy też myślimy głównie o pszczole miodnej, ale tak naprawdę to dzikie owady zapylające, których w Polsce jest około 470 gatunków, mają bardzo istotne znaczenie właśnie dla zachowania bioróżnorodności, dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż to właśnie na nich spoczywa ten ogrom zapylania, szczególnie dzikich roślin, dzikich odmian, które tak są nam właśnie potrzebne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywieniowego.
8: Co by było, gdyby zapylaczy zabrakło?
7: Ostatnio właśnie się ukazała praca w Nature, która pokazuje to, że na obszarach, gdzie jest o wiele mniej zapylaczy, gdzie mamy ten właśnie spadek, mamy o wiele mniejsze plonowanie roślin i związane z tym ubóstwo żywieniowe, czy też niedożywienie, które się bezpośrednio przekłada na to, że właśnie szczególnie to widać na przykładzie dzieci, które są bardzo niedożywione, często też nie rosną, są mniejsze od dzieci, które żyją w społeczeństwach, które są lepiej odżywione. Pokazuje on, jaka jest bardzo istotna rola owadów zapylających, właśnie szczególnie tych dziko występujących, dla całej naszej populacji.
8: Bez nich wyginiemy?
7: Wydaje mi się, że nie, że aż tak to nie, ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli jabłka będą 5 razy droższe niż teraz, jeżeli będziemy mieli mniej właśnie warzyw, owoców, czy przetrwamy, albo kto przetrwa w takim społeczeństwie?
8: Czy mamy teraz kryzys zapylaczy? I jeżeli tak, to jak duży on jest, jaka to jest skala?
7: Tak, w tej chwili właśnie jest bardzo duży kryzys związany z gnięciem owadów zapylających. Badania z Niemiec prowadzone przez 27 lat wykazały spadek populacji owadów zapylających o 72%, a owadów takich latających aktywnie i zapylających o 82% w sezonie leśnym. I właśnie te prace pokazały, jaki teraz jest kryzys, jak przekształcamy nasze środowisko w taki sposób, że ono się staje bardzo mocno niekorzystne dla wszystkich owadów, również właśnie dla tych owadów zapylających, dzikich owadów zapylających. I z tego względu jednym z założeń Unii Europejskiej poprawy właśnie tego stanu są takie założenia związane z poprawą różnorodności owadów zapylających, czyli z poprawą bioróżnorodności, gdyż to właśnie te owady zapewniają nam dużo usług ekosystemowych, o których tak na co dzień może nie myślimy, ale które są bardzo ważne dla zachowania naszego bezpieczeństwa, dla zachowania bioróżnorodności gatunków i roślin i właśnie również innych zwierząt, tak? No bo owady są jednym z gatunków w łańcuchach troficznych, które warunkują różnorodność też innych zwierząt w ekosystemie. I właśnie z tego powodu do 2030 roku Polska jako kraj europejski powinna odwrócić tą tendencję spadkową.
8: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani, że nie tylko pszczoła miodna to zapylacz, to jakby jeszcze tak Pani mogła wymienić tych kilka innych.
7: No to na przykład misierki, pszczoły samotnice, murarki, zadrzechnia, która się niedawno pojawiła na Lubelszczyźnie, a w tej chwili jest i w ogrodzie botanicznym i na ogródkach działkowych, więc to jest bardzo dużo takich drobnych owadów zapylających. Niektóre przypominają pszczołę miodną, niektóre są całkowicie inne, niektóre są mniejsze, niektóre są większe, ale wszystkie są bardzo ciekawe i zapraszam do ich oglądania, poznawania również w naszym Muzeum Zoologicznym, również tutaj u nas w Instytucie, gdzie prowadzimy i wykłady, i warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych.
8: Mhm. Czy mieszkańcy Lublina, tacy zwykli ludzie, ale też w ogóle całej Lubelszczyzny, mogą w jakiś sposób pomagać zapylaczom?
7: Tak, oczywiście. Jeżeli my myślimy ogólnie o zapylaczach, myślimy o trzech grupach owadów, czyli myślimy właśnie o tych pszczołach, nie o pszczole miodnej, ale właśnie o murarkach, o samotnicach, o zatrzechni. Myślimy o bzykach, czyli muchówkach i myślimy o motylach. Więc co takiego ważnego jest dla tych wszystkich owadów zapylających? Bioróżnorodność. Bioróżnorodność roślin pokarmowych. Te zapylacze, te owady powinny mieć co jeść, czyli one są nastawione na nektar i na pyłek, czyli powinniśmy sadzić dużo kwiatów, żeby było jak najbardziej kolorowo w naszym mieście. Wtedy też owady zapylające się z tego cieszą. Też trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili mamy okresy, gdzie jest bardzo gorąco, tak? Mamy falę gorąco, mamy falę ciepła. Wtedy też warto wystawić poidełka dla owadów. Poidełka powinny być płciutkie, żeby się owady nie potopiły, najlepiej jakieś kamyki powinniśmy tam włożyć, tak żeby owady mogły bezpiecznie lądować i tak żeby miały co pić, tak żeby właśnie mogły oprócz tej bazy pokarmowej również mogły się czegoś napić, jak jest właśnie tak gorąco i sucho.
8: W mieście na przykład, nie wiem, na myśl przychodzą mi balkony, je też możemy ukwiecać, prawda?
7: Oczywiście, przepięknie, każdy powinien mieć na balkonie kwiaty, tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby to były nasze gatunki rodzime, nie sadzimy gatunków inwazyjnych, chociaż jeżeli chodzi o te kwiaty balkonowe, prawda, no to one mają różne kształty, są przepiękne, różne kolorowe, także im bardziej kolorowo zrobimy, tym będzie lepiej nie tylko dla nas, tak, prawda, bo wszyscy lubimy kwiaty, ale również dla zapylaczy. Także tak bardzo gorąco popieram wszystkie kwiaty balkonowe. Jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności, to największym wyzwaniem jest stosowanie pestycydów. W miastach nie powinny być pestycydy stosowane, czy też środki mające za zadanie zabić różne grupy owadów. Tak? Wiemy, że czasami różne zarośla potrafią być pryskane mocnymi środkami. Niestety te środki też źle oddziaływują nie tylko na tą grupę docelową, ale też na różne inne grupy owadów. Więc powinniśmy albo jak najmniej stosować tych środków, albo w ogóle nie stosować. Właśnie to zachowanie bioróżnorodności, czyli jak najwięcej terenów zielonych, jak najwięcej kolorowych terenów sieronych i te poidełka. Gdyż w miastach potrafi być naprawdę bardzo sucho, szczególnie latem, kiedy mamy falę gorąco.
5: Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest 20 maja na pamiątkę urodzin Antona Janszy, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa.
4: SK Lublin.
5: Poprawi warunki pracy strażaków. W Lublinie powstanie nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. PSP otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zainteresowana jest jedna firma, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Tomasz Stachyra. O inwestycji rozmawiała z nim Anna Opasiak.
9: To powiedzmy o tych nowych inwestycjach budowlanych, można powiedzieć, i projektowych. Na jakim etapie jest zadanie budowy nowej siedziby?
10: Aktualnie wykonawca, który złożył ofertę, został wezwany do złożenia tak zwanych podmiotowych środków dowodowych i wyjaśnień w tym zakresie. I kolejnym etapem będzie ocena tych wyjaśnień, a już w dalszej części wykonanie projektu przez tą firmę. Mamy nadzieję, że to nastąpi w połowie listopada tego roku. A w przyszłym roku będzie postępowanie odnośnie wykonawcy tego obiektu, czyli budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz hali takiej magazynowej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na sprzęt niezbędny do naszych działań.
9: No właśnie, ta siedziba jest potrzebna i Państwo wiedzą już, gdzie ona ma powstać.
10: Tak, w okolicach ulicy Mełgiewskiej, tam gdzie obecnie jest boisko, tak zwane boisko sportowe przy ulicy Kresowej. Ten teren częściowo zielony będzie wykorzystany pod budowę naszego obiektu.
9: A sam obiekt jak ma wyglądać?
10: No, na razie zamieściliśmy wizualizację taką naszą wstępną, jakbyśmy widzieli w ogóle ten obiekt, natomiast konkretne warunki są opisane w tak zwanym opisie przedmiotu zamówienia. Są wszystkie elementy składowe, jak powinien ten obiekt wyglądać, opisane. Powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. To są pomieszczenia biurowe, stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz niezbędna infrastruktura, która w ramach ustawy o PSP jest nam niezbędna do wykonywania naszych zadań. Oprócz budynku, ogrodzenia, terenu, otoczenia, oświetlenia, masztu antenowego, który na naszym obiekcie będzie funkcjonował, to oczywiście wszystko to, co ma związek z nowoczesnością danego obiektu, czyli różnego rodzaju przyłącza teletechniczne, światłowodowe, stacja ładowania samochodów elektrycznych. No, mamy już XXI wiek, więc tego typu infrastruktura na pewno musi powstać przy tym obiekcie.
9: No właśnie, siedziba potrzebna, bo i też sama komenda ma więcej zadań. Jak to wygląda?
10: Oczywiście możemy powiedzieć, że każdego roku tych zadań przybywa z racji czasów, w jakich przyszło nam żyć i tych zadań związanych chociażby z ochroną ludności i obroną cywilną, ze względu na to, że w tym obszarze intensyfikujemy nasze działania. Jest taki czas, żeby właśnie w tym zakresie prowadzić czy to budowę nowych obiektów, ponieważ będą powstawały jeszcze kolejne, czy to hale magazynowe, czy budynki, obiekty komend powiatowych, miejskich, bo w planach również są takie budowy.
9: Kiedy fizycznie obiekt może powstać?
10: To się okaże, natomiast chcielibyśmy już za 4 lata najdalej w takim obiekcie funkcjonować. Czasy wymagają tego, żeby taki obiekt był funkcjonalny, dostosowany do naszych potrzeb i zadań.
5: A jak słyszeliśmy, nowa siedziba strażaków stanie na działce u zbiegu tysiąclecia i Miłgiewskiej, w miejscu, gdzie znajdował się stadion przy ulicy Kresowej. Start robót budowlanych zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.
4: SK Lublin.
5: Przydadzą się czekolada, żelki, pudełko klocków lub blok rysunkowy. To wszystko sprawi radość najmłodszym z ubogich rodzin. Zbiórkę dla dzieci i wnuków swoich podopiecznych prowadzi Lubelskie Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Z zebranych darów powstaną paczki z okazji Dnia Dziecka. Na naszą pomoc dla potrzebujących składają się gorące posiłki dla ubogich i dach nad głową dla bezdomnych. Chcemy też działać szerzej, dlatego swoje działania wspierające kierujemy również do dzieci z ubogich rodzin. Każde z nich zasługuje na uśmiech, radość i upominki na początku czerwca. Mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Kurek.
11: W to przygotowanie paczek można się włączać. Zresztą już włączają się osoby otwartych, gorących sercach. To co można do Was przynosić, przysyłać, co chcecie, żeby w takich paczkach się znalazło? Czym mogą się inne osoby z Wami podzielić i potem Wy to przekażecie dzieciakom?
12: Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby w paczkach znalazły się różnego rodzaju słodkości, ponieważ nie wyobrażam sobie Dnia Dziecka bez słodyczy. Oczywiście wszelkiego rodzaju zabawki, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek, dla dzieci w różnym wieku, ponieważ ten przedział wiekowy jest dosyć szeroki, od takich maluszków po takie dzieci już w wieku 12-13 lat, więc wszystko to, co takie dzieci może zainteresować, jest bardzo mile widziane. Oczywiście również artykuły plastyczne, szkolne, kredki, flamastry, bloki, wycinanki, kolorowanki. Wszystko to, czym się dzieci bawią, czym my myślimy, że bawiłyby się na przykład nasze dzieci, czy dzieci naszych znajomych, wszystkie takie rzeczy ucieszą naszych podopiecznych również.
11: Gdzie, do kiedy można to wszystko przynosić?
12: Zbiórka trwa w zasadzie do końca miesiąca, czyli do końca maja. Rzeczy można przynosić do Biura Bractwa Miłosierdzia przy ulicy Zielonej 3 w godzinach między 7:30 a 15:30. Jeżeli ktoś w tych godzinach nie może do nas przyjechać z tymi darami, może je również dostarczać do ośrodka wsparcia przy ulicy Dolnej Panny Marii 32. Ośrodek jest czynny przez 7 dni w tygodniu całodobowo, więc tam już bez znaczenia, o której godzinie, w jaki dzień tygodniu również takie dary można dostarczyć.
11: I na koniec, bo ta zbiórka już trwa jakiś czas, jest już odzew, prawda?
12: Odzew jest niesamowity. Przychodzą do nas nawet paczki wysyłane od osób z różnych części Polski. Jest to naprawdę niesamowicie radujące nasze serca. Bardzo się cieszymy i ogromnie za to dziękujemy. W paczkach są i słodycze, i zabawki, i puzzle, i książeczki. Najróżniejsze rzeczy już do nas trafiają. Bardzo się cieszymy, ponieważ my już widzimy tą radość na twarzach dzieci, która się pojawi, gdy będą otwierały swoje paczki. Serdecznie, z całego serca dziękujemy za to, że już tak wiele osób się w tą akcję włączyło i jeśli ktoś miałby ochotę, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby jeszcze do tej akcji się włączyć.
5: Organizacja chce przygotować 120 paczek. Zbiórka trwa do końca maja. Dzieci otrzymają upominki na początku czerwca. Dary można przynosić do siedziby Bractwa przy Zielonej 3 w Lublinie. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie albertlublin.pl i na profilu Bractwa Miłosierdzia na Facebooku.
4: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Czy Lublin miał prawa miejskie wcześniej niż to się datuje? Świadczyć o tym może obecność Dominikanów. Rozmawiała o tym Olka Waszczyńska z Konradem Kowalskim, przewodnikiem inspiracji.
13: Znajdujemy się w Bazylice Ojców Dominikanów przy ewenemencie na skalę nie tylko Lublina, ale i kraju, ponieważ przed nami jest obraz, który mówi nam o pożarze Lublina z 2 czerwca 1719 roku. Natomiast to jest wykonane przez rzemieślnika, czyli mistrza lokalnego, nie przez jakiegoś wielkiego artystę. Rzadko zdarza się, że obraz tak dużych rozmiarów, jak widzimy na deskach, jest tworzony przez lokalnego artystę. Obraz mówi o ważnym wydarzeniu, czyli o cudzie, który się tutaj wydarzył. Natomiast to, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to jest to, że dzięki temu obrazowi, dzięki temu, że on przetrwał, możemy dokładnie odwzorować, jak wyglądał Lublin na początku XVIII wieku. I w ten sposób widzimy tutaj od lewej strony Zamek Lubelski, Bramę Grodzką. Ten wysoki budynek to jest właśnie kościół farny św. Michała Archanioła, dominikanie, z tyłu już widoczna kolegiata jezuicka oraz trybunał z przodu, brama krakowska, kościół ze szpitalem Świętego Ducha oraz tutaj przedmieścia żydowskie, te drewniane budynki. Dominikanie są bardzo ważnym punktem na mapie Starego Miasta, ponieważ to, że mamy tutaj klasztor i kościół ojców dominikanów, może świadczyć również o tym, że Lublin był miastem trochę wcześniej niż się zakłada. Z tego względu, że dominikanie sprowadzali się do silnie rozwijających się ośrodków miejskich, a do Lublina sprowadzają się już wiek XII-XIII, także istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Lublin miastem był wcześniej. Niestety nie przetrwał żaden dowód, który by to potwierdzał. W związku z tym za tę datę uznaje się 1317 rok, czyli nadanie wójtostwa. Dlatego no, ci dominikanie mogą nam mówić o tym, że jednak ta historia była o wiele ciekawsza, ale trudno jest to potwierdzić. Jeżeli chodzi właśnie o obraz, który widzieliśmy, na jego podstawie w lubelskiej trasie podziemnej sporządzony jest mechaniczny teatrzyk, który opowiada o tej historii, więc tutaj nie będę się dublował. Powiem tylko tyle, że dominikanie wyszli z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, które no niestety zostały skradzione w 1991 roku. Były ponoć duże jak pięść i modlili się o deszcz, który nadszedł rzeczywiście i ugasił pożar, który wybuchł w dzielnicy żydowskiej. Te lubelskie relikwie mają całkiem sporo legend, natomiast no niestety nie można już ich podziwiać od 33 lat. Natomiast jeżeli chodzi o same relikwie drzewa Krzyża Świętego, trzeba w ogóle też brać pod uwagę pewną prawdę. Jak pisał Umberto Eco, gdyby wszystkie relikwie drzewa Krzyża Świętego na świecie były prawdziwe, no to Jezus musiałby być powieszony na lesie, a nie na jednym krzyżu. Dlatego zawsze trzeba brać pewną poprawkę, jeżeli chodzi o relikwie. No zdarzały się historie, że niektórzy święci mają po 45 palców. Za nami jest reprodukcja obrazu Matejki. Teraz proszę popatrzeć na krzyż, który znajduje się na obrazie Matejki oraz na krzyż, który mamy tutaj za gablotem. One się różnią, te krzyże. Po pierwsze różnią się podstawą. Proszę zobaczyć, jak wygląda podstawa tutaj w tym oryginalnym krzyżu, a jak na obrazie Matejki. Otóż chodzi o to, że sam krzyż jest o wiele starszy niż Unia Lubelska. Matejki na samym wydarzeniu Unii nie było. On przyjechał później, więc malował ten obraz z relacji, co mu opowiadano. Do czasu przyjazdu Matejki stara podstawa się rozpadła, więc dominikanie zamówili nową podstawę. I Matejce, który tutaj przyjechał, dominikanie pokazali nowy krzyż, znaczy stary krzyż z nową podstawą i starą podstawę. A on na obrazie po prostu połączył te dwa elementy. Druga rzecz, którą widzimy na krzyżu, głowa Jezusa jest skierowana ku niebu, ku Ojcu. Dlatego, że tak jak mówię, pochodzi o wiele wcześniej niż akt Unii Lubelskiej, a na obrazie, jak zobaczymy, głowa Jezusa jest skierowana ku ziemi, ku ludziom. Otóż zmieniły się kanony malarstwa. Nie było już przedstawień Chrystusa, który patrzy się do Ojca, tylko malowano już raczej Chrystusa, który patrzy się ku Matce. W związku z tym Matejko na obrazie poprawił twarz Jezusa tak, jak powinno być według kanonu malarstwa. I to jest właśnie dowód na to, że Photoshopa wcale nie wymyślono w XXI wieku, tylko powstał o wiele wcześniej. Tutaj pod pozycją 6, czyli na samym dole, znajduje się graduał. Graduał to jest taka średniowieczna księga do odprawiania mszy. Generalnie księga ona jest ogromna i za taką książkę kiedyś można sobie było kupić 3 wsie. Więc jest to całkiem wartościowa rzecz i ciekawostką jest to, że w każdym prawym dolnym rogu, na każdej stronie, będzie namalowana postać diabła. Można się zastanawiać, po co mnichom w książce do odprawiania mszy postać diabła na każdej stronie, prawda? A no jest to właśnie specjalnie zrobione po to, aby pamiętać o tym, że nawet podczas odprawiania mszy diabeł może kusić. Zatrzymamy się na chwileczkę pod tą monstrancją, ponieważ to właśnie w niej były między innymi przechowywane relikwie drzewa Krzyża Świętego. Proszę zobaczyć, jak bogato zdobiona jest ta monstrancja i jak jest duża. Dlaczego o niej mówię? Bo to jest dosyć specyficzny przedmiot. Mianowicie podczas każdej mszy, czy też kiedy procesja jest odprawiana, z reguły to jeden kapłan niesie monstrancję, prawda? I cała reszta idzie za kapłanem. Proszę sobie wyobrazić, że ta monstrancja jest tak ciężka, że jeden mnich nie dałby rady unieść tej monstrancji podczas procesji. W związku z tym niesie już aż trzech kapłanów. Czyli jeden łapie za skrzydełka i podnosi do góry, a dwóch mnichów po lewej i po prawej stronie podtrzymuje ramiona głównego mnicha, aby dał radę przez całą procesję z tą monstrancją przejść. Więc jest to no, niebywały element i naprawdę bardzo rzadko spotykany.
3: I to właśnie z tą monstrancją odbywała się ta procesja, kiedy był ten pożar.
13: Tutaj pewności nie mamy, bo nie wiemy, która została użyta. Relikwie drzewa Krzyża Świętego nie były trzymane tylko w jednej monstrancji. Na różne potrzeby, różne okazje mogliśmy te relikwie w różnych okolicznościach zobaczyć, ale możemy podejrzewać i zakładać, że tak, że to jest monstrancja, z którą właśnie wyszła procesja i modliła się o to, aby przyszedł deszcz. Tutaj spotykamy w galerii dominikanów postać ojca Pawła Ruszla. Ojciec Paweł Ruszel jest bardzo znaną postacią wśród mieszkańców Lublina, ponieważ był naprawdę nietuzinkową osobą. Mianowicie ojciec Paweł był tak dobry, że już za życia ludzie okrzyknęli go świętym. I kiedy ojciec Paweł zachorował i zmarło mu się w niedługim czasie, przeor kazał dwóm braciom przez noc pilnować trumny z ciałem i szkaplerzem ojcem Pawła Ruszla. Kiedy przeor przyszedł rano, zobaczył, że braciszkowie posnęli, a trumna z ciałem i szkaplerzem zniknęła. Rozpoczęły się poszukiwania ojca Pawła Ruszla po całym zakonie. Niestety nigdzie nie znaleziono. W związku z tym dominikanie stwierdzili, że ojciec Paweł Ruszel był tak święty, że sami aniołowie z nieba zeszli i zabrali ojca Pawła razem z trumną i szkaplerzem. Przez wiele lat zaczęły się dziać dziwne rzeczy u lubelskich dominikanów. Tu organy same grały, tutaj gdzieś widziano jakąś mglistą postać, która się przechadzała korytarzami, aż do czasu okupacji sowieckiej, kiedy tutaj jeden sołdat zobaczył ducha, strzelił do niego. Pobiegł od razu do swojego komendanta i komendant w miejscu, w którym utkwiła kula w ścianie, kazał zacząć kuć. I kiedy skuto ścianę, zobaczono, że w ścianie znalazła się trumna wraz z ciałem, tylko już oczywiście wiekowo posuniętym. I właśnie po szkaplerzu, który znajdował się w tej trumnie, poznano, że to był ojciec Paweł Ruszel, czyli braciszkowie wcale nie posnęli, a przez noc bawili się w murarzy. Ponadto same grające organy były trochę przez mnichów taką atrakcją, która podsycała właśnie tę wiarę w świętość ojca Pawła Ruszla, ponieważ oni zakradali się tylnymi drzwiami na chór, które nie były widoczne dla ludzi i tam klęcząc powolutku coś tam sobie podgrywali. Więc ta otoczka była takim bardzo, powiedzmy to, przemyślanym i dobrym działaniem marketingowym.
5: SK Lublin. Lublin to też wiele legend. O nich z kolei Olga Waszczyńska rozmawiała z innym przewodnikiem inspiracji, Konradem Kowalskim.
14: Przed nami mamy taki trochę niecodzienny widok. To jest jedna z bocznych uliczek Starego Miasta, a tutaj widzimy herb Lublina, prawda? Czyli tego naszego słynnego lubelskiego koziołka. Skąd herb w bocznej ulicy, a nie, prawda, przy głównej? To się zdaje jakoś nielogiczne. Otóż ma to swoje pewne uzasadnienie, z tego względu, że Lublin cieszył się czymś, co się nazywało Trybunał Koronny. To był najwyższy sąd Rzeczpospolitej, rzecz nowatorska w Europie, bo najwyższą władzą sądowniczą nie był już król, tylko byli sędziowie, prawda? I ten trybunał u nas obradował przez pół roku. Obradował w ratuszu. Więc w momencie, w którym przyjeżdżali sędziowie do ratusza i tam odbywały się słynne sądy, to rajcy miejscy musieli się gdzieś przenieść. Przenosili się właśnie do tej kamienicy i to jest tak zwany mały ratusz. Stąd też właśnie na jego frontowej elewacji znajdziemy herb Lublina.
3: To powiedzmy jeszcze, gdzie dokładnie? To jest Archidiakońska 5.
14: To jest Archidiakońska 5, tak. To jest ten budynek i po herbie i po naszym koziołku będzie łatwo poznać. Tutaj przyszliśmy z takiego krótkiego powodu. Ja zawsze zabieram tutaj turystów, bo to jest nazywane przez przewodników okno na Lublin. To znaczy można sobie usiąść w spokoju i popatrzeć na widoki lubelskie i właśnie na Wielki Staw Królewski, który tutaj kiedyś rezydował. Natomiast miejsce polecam z tego względu, że mało osób o nim wie, a często kiedy dzieją się różne wydarzenia kulturalne, to jest miejsce, gdzie nie trzeba się dopchać. Czyli można sobie przyjść na spokojnie i coś zobaczyć, obejrzeć, a nie każdy tutaj zagląda, bo trzeba właśnie wiedzieć o istnieniu tego miejsca. Także przy Teatrze Starym taka magiczna brama, przez tą bramę przejść i można zobaczyć podwórko przy dawnym Andersenie, przy Dominikanach, bo tutaj też mamy lubelskich Dominikanów i w spokoju zażywać lubelskiej kultury. Znajdujemy się w takim nietuzinkowym miejscu przy Teatrze Starym. Teatr Stary ma dość ciekawą i też burzliwą historię, ale najlepszą jak gdyby wiadomością o nim jest sama idea jego powstania. Mianowicie idea powstania była taka, że miejski budowniczy Łukasz Rodakiewicz wkurzył się, że teatry przejeżdżające przez Lublin nie mają gdzie występować i własnym sumptem wystawił tutaj teatr. Teatr impresaryjny, czyli taki, który nie zatrudniał na stałe żadnej grupy aktorskiej, tylko właśnie gościł grupy przyjezdne. Swój charakter dzisiaj właśnie ten odnowiony Teatr Stary zachował, czyli ta idea Łukasza Rodakiewicza pozostała. To jest teatr impresaryjny, żaden aktor tu nie jest zatrudniony, co bardzo fajnie, że to bieg historii się nam tutaj zamknął, ponieważ dużo grup, które właśnie przyjeżdżały przez Lublin do Zamościa, do Krakowa, zatrzymywały się w Lublinie, ale no miejsca nigdzie nie było, żeby swoją sztukę przedstawić, więc teraz jeżeli jakieś grupy z Zamościa, Krakowa czy Warszawy chciałyby się gdzieś wystawić, to Lublin zaprasza.
3: On chyba najsłynniejszy kamień w Lublinie.
14: Tak, to jest najsłynniejszy kamień w Lublinie, to jest kamień nieszczęścia. Nie wolno go dotykać bosą stopą, ani też ręką bezpośrednio, ponieważ może przynieść nieszczęście. Z nim jest związana pewna legenda, w jaki sposób on się tutaj znalazł. Mianowicie była gwieździsta noc i tylko dlatego mieszkańcy Lublina widzieli, jak znad Sławina dwa diabły po niebie ciężki wór targały. Ale w worze tym wcale nie było złota. Jeno kamień. Upuściły ten kamień niedaleko wieży cerkiewnej. Pewien żołnierz wymyślił, że chce się szybko wzbogacić. Stwierdził, że wyjdzie na dach wieży, aby stamtąd dla siebie trochę złota uszczknąć. Ale ledwo zrobił parę kroków w górę, a noga mu się osunęła i spadł głową prosto na kamień. A tam swojego żywota dokonał. zauważył kamień miejscowy piekarz. Stwierdził, że będzie on idealny do budowy pieca chlebowego. Chleb, rzecz święta, kamień swoją czartowską moc straci. Jak pomyślał, tak też uczynił. Zbudował piec, napiekł chleba, obdzielił wszystkich mieszkańców. Ale w nocy, kiedy żona piekarza poszła spać, posłyszała krzyki dochodzące z piekarni. Zerwała się w te pędy, biegnie i patrzy, a tam jej mąż żywcem w piecu chlebowym płonie. Zrozpaczona piec kazała zburzyć, a kamień wyrzucić. Natknął się na kamień miejscowy kat. Stwierdził, że będzie on idealną podpórką pod pieniek katowski. Kamień kazał wtoczyć na płytę rynku, ale tam wydarzyła się historia niesłychana. Pewnego dnia na pniu spoczęła głowa niewinnego człowieka. I kiedy kat podniósł topór do góry, ostrze przeszło przez kark nieszczęśnika. Ale przeszło też i przez pieniek katowski, a na kamieniu zostawiło szczerbę. Świadkowie tego zdarzenia przysięgali, że widzieli, jak sami aniołowie duszę nieszczęśnika do niebios zabierali. Dziś ten kamień leży niedaleko wieży trynitarskiej, ale nie radzę go dotykać z dwóch powodów. Po pierwsze, i wam może nieszczęście przynieść, a po drugie, co może bardziej ważne, jak mawiał to wędrowny dziad, który chadzał kiedyś tymi ulicami, wszystkie okoliczne psy na nim teren znaczą, co wcale higieniczne być nie musi.
5: SK Lublin. Wspieranie i tworzenie nowoczesnej bezpiecznej infrastruktury rowerowej, a także poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie praktycznej nauki jazdy rowerem dla dzieci w rzeczywistym ruchu drogowym. To wybrane cele Polskiej Federacji Rowerowej. W skład wchodzą też organizacje z Lublina i Świdnika.
15: Krzysztof Kowalik, członek zarządu nowo powstałej Polskiej Federacji Rowerowej. To może zacznę od tego, że w Polsce organizacje rowerowe działają już kilkanaście lat, jeśli nie kilkadziesiąt nawet, ale są to głównie organizacje miejskie i w swoich miejscach walczyło o poprawę sytuacji rowerzystów, tak jak na przykład w Lublinie. Ale teraz dojrzeliśmy do tego, żeby jednak zjednoczyć swoje siły i także działać o zmiany na poziomie ogólnokrajowym. Chodzi m.in. o zmianę przepisów technicznych dotyczących budowy dróg, o reformę karty rowerowej, czy tak zwaną specustawę rowerową, która pozwoli budować długodystansowe trasy turystyczne dużo szybciej i dużo prościej. W skład federacji w tym momencie wchodzi 14 organizacji założycielskich, w tym 3 organizacje z Lublina i Świdnika. To jest Porozumienie Rowerowe, które ja reprezentuję, Fundacja Mobilności Aktywnej, która zajmuje się edukacją rowerową na terenie całego województwa, i Świdnik, miastem dla rowerów, które tak naprawdę sprawiło, że w Świdniku dzisiaj stojaki pod szkołami są przepełnione od tych rowerów. No i też jakby naszym wspólnym sukcesem jest chociażby to, że powstała w końcu ulica Dworcowa, to jest jedyne rowerowe połączenie łączące Lublin i Świdnik.
16: Konsolidacja tych wszystkich środowisk płynie na to, że będzie można łatwiej lobbować za pewnymi zmianami w Sejmie. Jakie są wasze cele najbliższe?
15: Celem powstania federacji było też to, żeby strona rządowa miała takiego jednego, jasnego partnera, kto reprezentuje to środowisko rowerowe. I może też dodam, że my jesteśmy otwarci na kolejne organizacje. Teraz tylko potrzebujemy chwilę czasu, żeby uformować swoje struktury. Jakie są nasze cele? Celów jest tak naprawdę kilka. Mamy kilka sekcji zajmujących się różnymi problemami. Tak jak powiedziałem, jedna rzecz to jest reforma karty rowerowej. A tutaj jeszcze wypracowujemy konkretną koncepcję i chcielibyśmy poznać opinię tak naprawdę ministerstwa. Naszym celem jest to, żeby każdy, kończąc szkołę podstawową, potrafił dobrze jeździć na rowerze, i to nie robiąc ósemkę i znając znaki, tylko poruszając się po ulicy. Kwestią poboczną jest, czy to będzie karta rowerowa dla każdego, czy tak naprawdę likwidacja karty rowerowej na rzecz obowiązkowego egzaminu i bez wydawania po prostu takiego dokumentu. Druga rzecz, no to jest specustawa rowerowa, która, tak jak mamy teraz specustawę drogową, pozwoliłaby budować szybciej infrastrukturę, długodystansowe szlaki turystyczne. Takie szlaki powstają teraz głównie w zachodniopomorskim, w małopolskim, są to szlaki wysokiej jakości, ale żeby zbudować taki kilkusetkilometrowy szlak rowerowy, no to niestety przechodzimy przez różne działki, są różne problemy i tutaj potrzeba usprawnień. Chcemy też porozmawiać na przykład o kwestiach pierwszeństwa na przejazdach rowerowych. Ta sytuacja w Lublinie ostatnio właśnie włącza się w nurt rozmowy na ten temat. A i tutaj chcielibyśmy wypracować jasne rozwiązania, co zrobić, żeby rowerzyści byli bezpieczniejsi na przejazdach rowerowych, bo na przykład w Lublinie takim najniebezpieczniejszym miejscem dla rowerzysty jest tak naprawdę przejazd rowerowy. Tam dochodzi do największej ilości wypadków, są to zazwyczaj zderzenia boczne i najczęściej nie są z winy rowerzysty.
5: Rowerzyści zapraszają do współpracy, szczegóły są na stronie lublinrowerem.pl.
4: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu wracamy do cyklu archeologii Lubelszczyzny. Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z UMCS.
4: SK Lublin.
17: Do tej pory rozmawialiśmy o młodszej epoce kamienia, czyli o neolicie, a teraz przejdziemy już do tego okresu historycznego, kiedy ludzkość na naszych terenach, na terenie Lubelszczyzny, nauczyła się już korzystać z innych metali i rozpoczęła się epoka brązu.
18: Najpierw epoka brązu, później epoka żelaza. To korzystanie z tych metali, a zwłaszcza produkcja tych metali, to chyba wiedza tajemna. To nie, ludzie, którzy takie umiejętności posiadali, nie dzielili się chętnie. No to też oczywiście był też sposób na dobrobyt, który wiązał się z, dla tych rzemieślników, dobrobyt tych rzemieślników, który się wiązał z produkcją takich właśnie robót. Dotyczy to nie tylko zresztą tej dziedziny wytwórczości, ale też i wielu innych, bo jest to taki czas, kiedy no pewne rzemiosła się jakby lepiej wykształcają, przynajmniej my archeolodzy to widzimy. Chociaż i wcześniej już, bo możemy tutaj mówić o tym, że no, to, co się wiązało z wydobyciem przemienia na przykład, czy produkcją jakichś bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, miało taki, mogło mieć czasami taki rys rzemieślniczy. Niemniej jednak to dopiero właśnie metalurgia jest tym takim rodzajem wytwórczości, który no, był zarezerwowany dla specjalistów, powiedzmy sobie szczerze. Myśmy tutaj nie wymyślili tej umiejętności tutaj, na Lubelszczyźnie. To było tak, powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze takie dowody na metalurgię no, pojawiają się na Bliskim Wschodzie i to do Europy przyszło z tamtych właśnie rejonów, właśnie anatolijsko-kaukaskich. I oczywiście te pierwsze, ta metalurgia, pierwotna metalurgia to jeszcze zaczyna się w schyłku neolitu, tak zwanym neolicie, bo mamy przecież metalurgię miedzi i złota. To były te czyste metale, które posłużyły do wytwarzania ozdób czy jakichś pierwszych narzędzi. One bardziej miały charakter prestiżowy niż taki konkretnie praktyczny, ponieważ są to miękkie metale, w związku z tym no, broń wykonana z miedzi, już nie chcę mówić o złocie, no to nie miałaby tutaj racji bytu, ale to były takie nośniki pozycji ówczesnych ludzi. Ci metalurgicy produkowali na potrzeby elit ówczesnych i ludzie, którzy powstali na takie przedmioty, no, pokazywali w ten sposób taki zewnętrzny, tą swoją szczególną pozycję. Z brązem jest trochę inaczej, ponieważ no, to jest też wyższa sztuka, to jest stop, to jest umiejętność łączenia, przetapiania wspólnego dwóch różnych, przynajmniej tych podstawowych surowców. W tym przypadku głównie to była to miedź i cyna, czyli te brązy cynowe, ale też trzeba pamiętać, że nie są to jedyne typy brązów, jakie znano w pradziejach. Właściwie metalurgia brązu zaczyna się od brązów arsenowych, czyli takich, może powiedziałam, bardzo niezdrowa niezdrowy sposób produkowania czegoś praktycznego, ponieważ Państwo sobie zdają sprawę, że te związki arsenu są zabójcze dla człowieka, a później już taki metal nie, ale na etapie produkcji to wiązało się z jakimś niebezpieczeństwem. Więc pierwsze brązy, jakie trafiały do Europy, to były brązy arsenowe, to były importy, ale z czasem się tutaj również jakoś przyjęła, upowszechniła produkcja brązów cynowych. Powiedzmy sobie szczerze, że nie, mówimy o epoce brązu, ale to nie jest tak, że na całym obszarze, no, powiedzmy Europy czy Polski, te brązy w jednakowym natężeniu występują, bo no, tam, gdzie są surowce, to były jakby te większe jakby racje dla produkcji takich właśnie przedmiotów. I w przypadku Europy, no to wschodnie Karpaty, czy też no, w ogóle Kotlina Karpacka, Rudawy, Grzegóry Kruszcowe, ale też na terenie Alp mamy taki surowiec, ale gdzie indziej, na południu, na Sardynii, na Półwysep Iberyjski jest bogaty, no, Kornwalia, no, czyli w tych miejscach, gdzie są te surowce, ta metalurgia no, w większym stopniu jeszcze szybciej się rozwinęła. A tam, gdzie ich nie ma, gdzie tych surowców nie było, no to cóż, żeby mieć takie cenne przedmioty, trzeba było płacić jakimś ekwiwalentem. Jeśli ten ekwiwalent był, na przykład sól była takim dobrym ekwiwalentem, czy też bursztyn na północy, przecież Skandynawia, tam też się wspaniale rozwinęła metalurgia, ale bazująca na surowcach importowanych, tylko że mieli inny, ciekawy, tak zwany strategiczny surowiec, który był poszukiwany właśnie tak. Także jest to ta produkcja metalurgiczna też jak tutaj pan wspomniał bardzo trafnie, ona napędzała wymianę, napędzała kontakty, intensyfikowały się kontakty w tym czasie, które no, kontakty były one wywołane poszukiwaniem tych różnych surowców, rynków zbytu i tak to więcej się dzieje, jest większy ruch, można powiedzieć, taki też i ludnościowy związany właśnie z tymi potrzebami właśnie w epoce brązu, czy w późniejszych tych okresach. Czyli brąz, tak. I Lubelszczyzna no, leży poza centrami tych złóż surowcowych. Niemniej te brązy trafiały do nas. Tam były one sprowadzane na początku czy z południa, w późniejszym czasie no, z różnych obszarów, no, na przykład zachodniej Polski, tam gdzie były takie znane ośrodki wytwórczości metalurgicznej, czyli z północy, ze wschodu mnóstwo się tego pojawia, ale to są w dużej mierze surowce, czy w ogóle wyroby, wręcz wyroby importowane. To nie znaczy, że też i u nas nie było takich prób dział metalurgicznych, z tym, że trzeba pamiętać, że to bazowało na tym złomie na przykład, głównie na złomie i może się wiązało z jakimiś wędrownymi, prawda, takimi metalurgami, odlewnikami, ale czyli mamy jakieś fragmenty form odlewniczych z naszego terenu, natomiast nie wytworzył się taki specyficzny styl, taki produkcyjny, zdobniczy, który by wskazywał na istnienie jakiegoś takiego ważnego, lokalnego centrum metalurgicznego, choćby w późnej epoce brązu. Coś takiego mamy z kolei trochę dalej na południu, na terenie Rzeszowszczyzny, a u nas no, troszeczkę ta umiejętność kulała, czyli metale były, trzeba było za nie płacić, natomiast jakiegoś istotnego centrum wytwórczości metalurgicznej nie dostrzegamy w epoce brązu. No, mówiąc o tej epoce brązu, może powiem, jakie są lata, bo początki tej epoki, to jest tak mniej więcej druga połowa trzeciego tysiąclecia, wtedy jeszcze w ogóle no jest ta metalurgia, ale raczej to jest to miedź się pojawia, wyroby miedziane, nie brązowe na naszych terenach, ale to nasilenie się takich napływu brązu no dotyczy już drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, zwłaszcza drugiej połowy tego drugiego tysiąclecia, kiedy już mamy do czynienia z takimi społecznościami jak kultura czyniecka, ale w większym stopniu właśnie z tak zwaną kulturą, czy kulturami związanymi z brzydkimi kulturami pól popielnicowych. Tutaj też trochę terminologia się zmienia, bo te pola popielnicowe to jest znowu ogromny obszar na terenie Europy o różnych tradycjach, czyli ten obszar jest właściwie łączy przede wszystkim religia i sposób postępowania ze zmarłymi, natomiast jest sporo różnych różnic, sporo różnic dotyczących no, wytwórczości rozmaitych przedmiotów, czy pewnych no, nie, tradycji nawet budowania domów i innych, natomiast rzeczywiście jest pewna unifikacja, jeśli chodzi o postępowanie z ciałami zmarłych.
17: To teraz jeszcze powiedzmy o tych miejscach tutaj u nas na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywało się właśnie zabytki z epoki brązu, czyli właśnie te tak zwane, jak mówimy, archeolodzy stanowiska.
18: Mm-hmm. No oczywiście, no jak powiedziałam, epoka brązu jest też zróżnicowana. Początek to jeszcze jest inhumacja, czyli chowanie zmarłych niespalonych na cmentarzyskach rzędowych. Tutaj wspomnę o takich ciekawych może stanowiskach, na przykład Raciborowice, Kolonia, czy też nawet i Strzyżów, czy też Rogalin. Dlaczego akurat o tych? Bo mamy na Lubelszczyźnie jako specyficzną jednostkę archeologiczną, kulturę strzyżowską. To jest takie społeczności związane z wczesną epoką brązu, a ta kultura strzyżowska no, stosunkowo niewielki obszar zajmowała, bo tak na pograniczu tym obecnym polsko-ukraińskim, w okolicy Hrubieszowa, znaczy Rzęda Horodelska, Kotlina Hrubieszowska, no i też oczywiście dalej na wschód, aż tam Pochory mniej więcej tego typu zjawiska obserwują. No to ludność taka rolnicza zasiedziała, budująca trwałe osady, no i też przy tych osadach trwałe cmentarzyska. Powiedziałabym, że nie jest też tak do końca dobrze rozpoznana, ale, no ale jest to pewna taka ciekawostka regionalna, powiedzmy sobie szczerze. Później na stałe była ta era tej unifikacji w ramach pól popielnicowych. Mamy też taką ciekawą jednostkę nazywaną kulturą czyniecką. Nazwa znowu od Lubelszczyzny, choć nie od wschodniej, tylko od zachodniej, bo czyniecko Opola lubelskiego. Dlaczego ciekawa? No właśnie z uwagi na bardzo złożone rytuały pogrzebowe. Ci ludzie nawiązywali do tradycji, starszych tradycji związanych z kręgiem sznurowych, sypali kurhany. I takich kurhanów mamy bardzo dużo na Lubelszczyźnie. Pod Tyszowcami pewne skupisko, takie te pole, właśnie pole kurhanowe. Na Roztoczu, Guciów, Dominikanówka, pojedyncze, choćby pod Włodawą, Zienki, czy też Dubeczno. Proszę Państwa, mamy takie kopce w lesie. się nad Zalewem Zembożyckim. Jak ktoś kiedyś na wycieczkę pójdzie, nie wiem, na grzyby, czy niekoniecznie, to niech się rozgląda, tam jest sporo kurhanów, choć oczywiście z różnych czasów, tych starszych, no, jeden był zbadany, ale no, mniemywa się, że przynajmniej jeszcze 2 lub 3 będą z tym okresem związane. Większość to są kurhany już wczesnosłowiańskie, ale one tam są. Ale wracając do właśnie do tego czynieckiego kręgu kulturowego, więc to jest taki czas, kiedy łamią się tu pewne tradycje. Mamy jeszcze zachowaną inhumację, ale już pojawia się ciałopalenie. Jest to społeczność, która trochę stoi rozkrokiem, jeśli chodzi o te wierzenia. Stosowała obydwa obrzędy rytualne. Natomiast już takie całkowite, czyli już w wierzeniach coś się dzieje. Już jeszcze trochę tam powiedzmy tych może tradycji związanych z bóstwami chtonicznymi, ale przede wszystkim już te bóstwa niebiańskie. Te religie związane z bóstwami niebiańskimi zaczynają się tutaj pojawiać i dominować nad tą sferą obrzędową. No i wreszcie, jeśli chodzi o to już to przejście, takie religijne, wielką transformację związane z kręgiem tymi łużyckimi polami popielnicowymi. No, z ciekawszych, czy też lepiej zbadanych takich stanowisk, które tutaj można by wskazać. Topornica, Wieprzec, Świeciechów nad Wisłą. No, jest ich naprawdę sporo. W różnych rejonach Polski, to nie rzecz w tym, żeby wszystkie tutaj je wymienić, ale pokazać, że one no, są rozsiane, co też w całej naszej Lubelszczyźnie, co też nam też pokazuje na pewną rzecz, o której wspomniałam wcześniej, na taki stopniowy wzrost demograficzny i stabilizowanie się tego osadnictwa w różnych miejscach tej naszej Lubelszczyzny. Proszę Państwa, to też to, że te stanowiska rozpoznajemy, to też jest dowód na to, że mamy zasiedziałość taką pewną w tych regionach. Ci ludzie trwali w obrębie osad i te cmentarzyska są często no, takim dowodem na chowanie kilku pokoleń tych ludzi zajmujących poszczególne regiony osadnicze. Te cmentarzyska też mają swoją, może być, geografię. Jak się, są ludzie, którzy wnikają w ten układ grobów, w specyfikę tych poszczególnych pochówków, no, to wykazują na przykład też takie kwestie jak orientacja tych cmentarzy, na przykład w kierunku wschodzącego słońca, tej starszej groby, czy też zmarłych w tych urnach również w taki sposób. Tam też mamy pewne sfery, takie strefy w tych cmentarzyskach, które

0: oczywiście w odniesieniu do pojęcia bogactwa, może przez tamtych ludzi. Znamy tam ich naczynia, w których pewnie coś tam było, bo też badania archeologiczne pozwalają tam odkrywać ślady roślinnych czy zwierzęcych jakichś pokarmów. Mamy narzędzia, mamy ozdoby, bo chowano tych zmarłych w stroju ceremonialnym. Tutaj już jest, następuje zupełnie inne podejście, czyli proszę Państwa, to się też wiąże z takim, jak antropolodzy kulturowi czy religioznawcy mówią, z takim z odmiennym postrzeganiem człowieka, czyli człowieka jako, powiedzmy, pewnej materii, ale też ducha, jakieś, no nie wiem, ducha, duszy, jakbyśmy to nazywali, no tak naprawdę to się opiera na naszych interpretacjach, czyli ten obrzęd ciałopalenia był jeszcze ważny pod innym względem. Niszczymy powłokę, ale uwalniamy ducha, czyli ten pierwiastek niematerialny, trwały, który pozwala się temu duchowi wznieść w sfery wysokie, niebiańskie, połączyć z bóstwem. Czyli mamy naprawdę tutaj taką głębię pewną postrzegania tych wierzeń. I też, proszę Państwa, też może wiąże się z tym taki ulubiony motyw związany z tym okresem, czyli ptaszki. Ptaki jako te stworzenia, które szybują wysoko na niebie, być może symbolicznie mogły wynosić tą materię, taki materię, ten pierwiastek duchowy właśnie w sfery, które pozwalają, gdzie mógł się połączyć z bóstwami. I tych ptaszków, czy są to grzechotki, czy też takie pełne figurki, całkiem sporo pojawia się w przestrzeni cmentarzysk w tym okresie właśnie, w drugiej połowie drugiego tysiąclecia i w pierwszym tysiącleciu w tym świecie żydzkich pól popielnicowych. I nie tylko, zresztą tutaj na naszych terenach również i gdzie indziej, poza naszymi granicami obecnymi, tymi państwowymi, też spotykamy tego typu symbolikę, więc była ona w jakimś stopniu uniwersalna dla tego okresu i dla tego systemu religijnego.
1: A szczegóły znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: SK Lublin News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. To tu opracowano nowatorską, jak na tamte czasy, metodę leczenia zaćmy i już od wielu lat prowadzone są pionierskie zabiegi. W Lublinie już od ponad 75 lat okuliści leczą oczy. I to nie byle jak. Klinika Okulistyki USK nr 1 w Lublinie to wiodący ośrodek okulistyczny na Lubelszczyźnie i jeden z najlepszych w Polsce. Stało się tak, ponieważ od samego początku jej istnienia rozwijali ją wybitni profesorowie. Historia lubelskiej okulistyki nierozerwalnie łączy się z postacią pana profesora Tadeusza Krwawicza, mówi profesor Robert Rejdak, szef lubelskiej kliniki okulistyki ogólnej i dziecięcej USK nr 1 w Lublinie.
3: Przyjechał do nas i rozpoczął działalność jako lekarz okulista w 1948 roku. Przybył do nas ze Lwowa, gdzie kształcił się, zarówno studiując medycynę, jak i robiąc specjalizację z okulistyki. Stąd można powiedzieć, że Lwów to jest taki matecznik lubelskiej okulistyki. Natomiast rzeczywiście początki były trudne, ponieważ klinika zmieniała lokalizację. Była na ulicy Staszica, gdzie zwiększano liczbę łóżek, natomiast taką główną siedzibą stał się Pałac Chrzanowskich na Chmielnej 1. My nazywamy ten pałac starym budynkiem i wiemy, że od 1955 roku działa tam cały czas. W tej chwili jest wprawdzie remont, ale to będzie jeszcze nowocześniejszy budynek, można powiedzieć ultra nowoczesne centrum leczenia chorób plamki. Także rzeczywiście ta historia trwa, a nawet można powiedzieć, że jeszcze ulega i przyspieszeniu, i rozwojowi. Natomiast bezwzględnie pan profesor Tadeusz Krwawicz rozpoczął historię lubelskiego ośrodka od razu, od bardzo takiego wysokiego poziomu, ponieważ bardzo szybko tutaj powstawały nowe metody leczenia chorób oczu. Powstała krioterapia jako w ogóle metoda leczenia chorób oczu. Również krioekstrakcja zaćmy. Budowane były różnego rodzaju aparaty, które pozwoliły na leczenie operacyjne zaćmy nową metodą, dzięki której usuwano zmętniałą soczewkę na zewnątrz. Najpierw ją zamrażając i następnie były próby wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych i wszczepiano te soczewki. Najpierw był taki moment, że pacjenci po operacji zaćmy nosili grube okulary. To wszystko również szło w parze z początkami chirurgii rogówki, nawet chirurgii refrakcyjnej. Pan profesor

0: Krkwewicz był wizjonerem, trafił do Hall of Fame Amerykańskiej Akademii Okulistyki. Do dziś można, będąc na zjazdach Amerykańskiej Akademii Okulistyki, czytać informacje na temat pana profesora. Także jest Lublin obecny, w zasadzie jest to zasięg globalny i stąd rzeczywiście należy wspominać. Do nas przyjeżdżali lekarze z całego świata uczyć się tej krioterapii gałki ocznej. Należy powiedzieć, że były to bardzo zaawansowane prace. Bardzo dużo pacjentów z całej Polski, ale też z Europy w tym okresie. I tu rzeczywiście można powiedzieć, że również znalazło to, te wszystkie prace, te wszystkie projekty znalazły swoje miejsce w światowych publikacjach w dziedzinie okulistyki. Także Lublin już od czasów pana profesora Krkwewicza miał bardzo duże zasoby, jeśli chodzi o zbiory książek, różnych czasopism. Do dziś rzeczywiście to jest rozwijane również przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego. Mamy w zasadzie dostęp do literatury światowej, dzięki czemu możemy bardzo sprawnie publikować nasze wyniki. Także pierwszy okres bez wątpienia, i to długi okres, bo pan profesor ponad 30 lat prowadził klinikę okulistyki, pan profesor Krkwewicz, to bardzo intensywna praca nad nowymi technologiami i technikami w zakresie okulistyki, która właśnie zakładała wprowadzanie wszystkich metod obowiązujących współcześnie, bo rozwijała się, tak jak już wspomniałem, chirurgia soczewki, zaćmy, ale również chirurgia rogówki. Potem wchodziły coraz nowsze metody leczenia zaćmy. Najpierw było to usunięcie wewnątrztorebkowe, potem zewnątrztorebkowe zaćmy ze wszczepieniem soczewek wewnątrzgałkowych, najpierw przedniokomorowych, potem tylnokomorowych. No i już czasy współczesne. Rzeczywiście tu bardzo ważną rolę odegrał pan profesor Zbigniew Zagórski, który założył ponad 30 lat temu bank tkanek oka, dzięki czemu ten bank rozwija się do dziś, był pierwszym bankiem w zasadzie tkanek oka w Polsce. Rozwija się w tej chwili ta placówka bardzo intensywnie i dostarcza materiału do najnowszych technik przeszczepu rogówki. Zarówno przeszczepy drążące, jak i przeszczepy warstwowe są u nas realizowane, ale również jest na przykład błona owodniowa pobierana i przygotowywana do różnych terapii w zakresie okulistyki.
1: SK Lublin.
0: Trzeba podkreślić, że również pan profesor Zbigniew Zagórski wprowadził w Lublinie i rozwinął najnowsze techniki usunięcia zaćmy, nazywane fakoemulsyfikacją. To już jest taka technika mini-inwazyjna. Dzięki wejściu do gałki ocznej cięcie ma wymiary około 2-2,5 mm. Wchodzimy specjalnym urządzeniem, które emituje ultradźwięki, rozbijamy soczewkę, odsysając ją i wszczepiamy soczewki wewnątrzgałkowe. Oczywiście niezależnie rozwinęła się też u nas wiele lat temu chirurgia siatkówki i ciała szklistego. Wprowadzano operację o nazwie witrektomia. Tu początki tej operacji sięgają też już co najmniej 20 lat. Tutaj pierwsze operacje w tym zakresie przeprowadził profesor Jerzy Mackiewicz, ale ta operacja się bardzo burzliwie rozwija. Do dzisiaj już wielu chirurgów przeprowadza. Oczywiście to są techniki operacyjne, które są stale udoskonalane. Wprowadza się nowe metody, nowe technologie, nowe narzędzia. Ogólnie w tej chwili nazywamy chirurgię oka jako takie techniki operacyjne mini-inwazyjne, czyli dążymy do minimalizacji cięć, do tego, żeby te narzędzia były z jednej strony jeszcze bardziej skuteczne, ale ich wymiary coraz mniejsze, po to, żeby robić coraz mniejsze nacięcia w gałce ocznej w celu dokonania odpowiednich zabiegów, manewrów chirurgicznych, po to, żeby oczywiście bardzo skutecznie leczyć choroby oczu. Lista tych chorób też się wydłuża coraz bardziej, bo przypomnę też oczywiście okulistykę dziecięcą, która w Lublinie się od wielu dekad rozwija, czyli chirurgia zeza, leczenie retinopatii, wcześniaków i innych schorzeń w zasadzie wrodzonych, na przykład zaćmy wrodzonej, jaskry wrodzonej, także tego typu schorzenia są u nas leczone już od dawna. No też chcę podkreślić bardzo burzliwy rozwój technik i metod leczenia chorób plamki. My od początku, jak tylko wprowadzono leki anty-VEGF, to też już w zasadzie już jest druga dekada, jeśli chodzi o prowadzenie tej terapii. My rozwijamy ośrodek leczenia chorób plamki. W tej chwili leczymy w zasadzie setki pacjentów tutaj w Lublinie, podając tysiące iniekcji doszkliskowych tych leków. I stąd też na przykład ten projekt powołania Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki, które będzie mieściło się w Pałacu Chrzanowskim po zakończeniu remontu, który w tej chwili jest przeprowadzany. Wspomnę również bardzo ważny obszar, jakim jest teleokulistyka. My jesteśmy pionierami w Polsce w teleokulistyce. Jako pierwsi rozwinęliśmy technologie cyfrowe we wczesnej diagnostyce wielu chorób oczu, a także w badaniach przesiewowych. Telemedycyna sprawdza się bardzo na przykład we wczesnej diagnostyce schorzeń plamki, takich jak na przykład cukrzycowy obrzęk plamki. Stąd nasz projekt OkoBus, który był niedawno jeszcze prowadzony i mamy nadzieję na kontynuację, pokazał, jak ważna jest wczesna diagnostyka chorób plamki u osób chorujących na cukrzycę, ponieważ we wczesnym etapie można już wprowadzić terapię, licząc na utrzymanie pacjenta przy całkowitej sprawności wzrokowej. Ponadto wraz z cukrzycowym obrzękiem plamki możemy diagnozować wszystkie schorzenia plamki, takie jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, czy też różnego rodzaju problemy, które leczymy już chirurgicznie, czyli na przykład błona przedsiatkówkowa, otwór plamki, ale też inne schorzenia ciała szklistego i siatkówki. No, chciałbym podkreślić, że również w zakresie okulistyki dziecięcej w Lublinie bardzo dużo się dzieje. Również mieliśmy taki projekt Dobrze Widzieć, gdzie badaliśmy tysiące dzieci w szkołach i ten projekt będzie też kontynuowany, w zasadzie już rusza. Na jesieni na pewno rozpoczniemy badania 5000 dzieci w szkołach w całym regionie, po to, żeby przede wszystkim badać występowanie wad refrakcji, czyli krótkowzroczności, nadwzroczności, niedowidzenia, ale też choroby zezowej. Chcę też podkreślić, że w Lublinie powstało Centrum Leczenia Stożka Rogówki. I my rzeczywiście w ramach takiego dużego projektu o nazwie Lubelska Unia Cyfrowa w tej chwili rozpoczynamy pracę nad tworzeniem cyfrowego rejestru pacjentów ze stożkiem rogówki. I to będą pacjenci z makroregionu, ale też myślę z czasem z całej Polski. Jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy my jesteśmy pierwszą grupą badawczą, która tworzy taki cyfrowy rejestr we współpracy z Globalną Szkołą Leczenia Stożka Rogówki. Tu w tej części Europy jesteśmy jedynym ośrodkiem, która została włączona do tej organizacji, do tej sieci. Wspomnę również, że jako jedyny ośrodek w Polsce jesteśmy w sieci europejskiej ośrodków referencyjnych w zakresie chorób rzadkich oczu i też prowadzimy ponadregionalne centrum leczenia urazów narządu wzroku. Także rzeczywiście tu chcę też wymienić inne nazwiska lekarzy, którzy bardzo istotnie rozwijali lubelską okulistykę. Na pewno tu chciałbym przywołać postać pana profesora Jerzego Toczołowskiego, wieloletniego kierownika drugiej kliniki okulistyki, ale również profesorowie Kazimierz Gerkowicz, Marek Gerkowicz, którzy pracowali. No, cała ta grupa, ten zespół lekarzy z Lublina bardzo istotnie przyczynił się do rozwoju okulistyki lubelskiej. Tu pracują również profesor Tomasz Żarnowski i profesor Jerzy Mackiewicz. Także razem tworzymy w tej chwili ośrodek lubelski. Zajmujemy się różnymi dziedzinami, w zasadzie prowadząc działalność naukową, ale i kliniczną na europejskim albo można powiedzieć światowym poziomie. Stąd też odwiedzają nas lekarze z innych krajów. W zasadzie mamy stałe kontakty i wymianę naukową z Europą, ale też ze Stanami Zjednoczonymi. Można by wymieniać wielu kolegów z tego świata, którzy u nas bywają albo bywali, dzieląc się z nami doświadczeniami. Również chciałbym podkreślić, że w Lublinie co roku organizujemy już od wielu lat kongres naukowy międzynarodowy w dziedzinie okulistyki o nazwie Nowości w okulistyce, edukacja i praktyka. I tu on też corocznie jest odwiedzany przez lekarzy z kilkunastu krajów i kilku kontynentów.
1: Obecnie Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie także prężnie się rozwija. Współpracuje z wieloma ośrodkami z krajów z całego świata. Rozwijana jest telemedycyna i cyfryzacja w okulistyce. Powstaje też Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Lubelski ratusz przygotowuje plan ogólny miasta. Jego opracowanie wynika ze zmian w przepisach krajowych i jest obowiązkowe dla wszystkich gmin w Polsce. Projekt można opiniować, mówi Anna Stryczewska z Urzędu Miasta Lublin.
4: Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych, czyli planu ogólnego dla Lublina. Określa on kierunki rozwoju przestrzenne miasta w następnych latach. Dokument zastąpi obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w przyszłości będzie także podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ma charakter strategiczny. W ramach stref planistycznych określa główne zasady zagospodarowania terenów, w tym kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej, infrastrukturalnej, rekreacyjnej oraz ochrony terenów zieleni. W uogólnieniu określa katalog funkcji, które mogą być dopuszczone na danym obszarze w przyszłości, natomiast nie rozstrzyga szczegółowo o sposobie zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. Oznacza to, że nie zastępuje obowiązujących planów miejscowych. Szczegółowe parametry zabudowy dla poszczególnych terenów będą określane na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu ogólnego wyznacza strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową, strefy usługowe, gospodarcze, handlu wielkopowierzchniowego, strefy komunikacyjne, infrastrukturalne, zieleni i rekreacji, a także strefy otwarte, cmentarzy oraz górnictwa. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 12 czerwca. W tym czasie można zapoznać się z projektem dokumentu, wziąć udział w spotkaniach informacyjnych otwartych oraz zgłaszać uwagi w wyznaczonym terminie. Wszystkie zainteresowane osoby mogą przesłać swoje uwagi w formie pisemnej na formularzu na adres Urzędu Miasta Lublin, plac Łokietka 1 lub drogą elektroniczną na adres planowanie@lublin.eu za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń, e-pułap oraz portalu partycypacyjnego decyzji. decyduje.lublin.eu do 12 czerwca. Spotkanie otwarte połączone z prezentacją projektu planu ogólnego odbędzie się 1 czerwca w poniedziałek od godziny 16 w ratuszu przy placu Łokietka 1 w sali numer 2. Towarzyszyć mu będzie dyżur zespołu projektowego od godziny 18 do 20 również w ratuszu w sali numer 3. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie pod numer 81 466 2300 lub mailowo na adres planowanie@lublin.eu do 29 maja. Dyżury zespołu projektowego odbędą się również 26 maja oraz 8 czerwca w godzinach 15:30-18 w Urban Lab Lublin przy ulicy Spokojnej 2.
3: Rada Miasta nad dokumentem ma głosować na czerwcowej sesji.
2: SK Lublin.
3: 100 km na dwóch kółkach i odkrywanie Lubelszczyzny. Fundacja Setka, lubelska inicjatywa rowerowa, zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, niezależnie od kondycji, do wspólnych wypraw. Dystanse i tempo są różne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Witam serdecznie, Maciej Płokita, prezes Fundacji Setka, lubelska inicjatywa rowerowa.
6: Może w ogóle zacznijmy od fundacji. Skąd pomysł na nią i dlaczego akurat ta dziedzina sportu?
5: Tak się akurat fajnie składa, że jadąc do Was gdzieś tam sobie zerknąłem na moje prywatne media społecznościowe, na socjalne, na Facebooku wyskoczyło mi przypomnienie, że dokładnie 19 maja 2024 roku pojechaliśmy raz z moją żoną Asią, pierwszy raz coś, co już miało nazwę Setka, i pojechaliśmy pierwsze 100 km z naszymi dobrymi znajomymi, koleżankami i kolegami z pracy. Zabraliśmy ich właśnie na Roztocze, bo tam się odbyła pierwsza setka i no, mamy dzisiaj rocznicę, chociaż nawet mówiąc szczerze, sam o tym nie pamiętałem, bo żyję się raczej z tymi zdarzeniami bieżącymi. A setka wzięła się stąd, sama nazwa, że no chyba w głowie każdego rowerzysty dystans 100 km to jest taka magiczna granica, tak? Po przekroczeniu której już się wydaje, że no jak już przejechałem 100 km to mogę wszystko, ale też jest taką granicą, która sprawia, że ludzie się boją ją przełamać. Wydaje im się, że 100 km na rowerze to jest jakiś niebotyczny, nieosiągalny dla nich cel, tak? No i ponieważ sami niewiele wcześniej, właśnie przed tym pierwszym wyjazdem na Roztoczu ze znajomymi, przejechaliśmy 100 km i zobaczyliśmy, że to się da, mimo że wcale nie byliśmy w jakiejś super formie fizycznej, że rower jest na tyle wyrozumiały, że jeżeli chociaż trochę się ma zaprawy i się dba o jedzenie i picie, to można naprawdę pokonać fajny dystans. No i mówimy, no dobrze, no to co, to chyba pokażemy ludziom, jakie to jest fajne. No i się od tego zaczęło tak naprawdę setka jako taka. A tak jak sięgam pamięcią i co było tak naprawdę pierwsze, to była nasza pierwsza setka, też na Roztoczu, i od tej pory zawsze obchodzimy rocznicę właśnie jadąc dokładnie tą samą trasę, na którą nas zabrał taki zaprawiony kolega, którą przeżyliśmy, przejechaliśmy 100 km, następnie nasza rodzina, która działa w ramach innej fundacji na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, tam jest taka fundacja Gryfus, zaprosili nas na wydarzenie, na którym oni objeżdżali Zalew Szczeciński i tam w 2 dni pokonywało się 270 km. No i oni mówili, no słuchajcie, no przejechaliście setkę, musicie koniecznie przejechać 270. No powiem szczerze, że tak sceptycznie podchodziłem do tego, moja żona też. No ale pojechaliśmy, przejechaliśmy, tam była, nie wiem, może ze 400 osób brało w tym udział, dwudniowa impreza z noclegiem i tak dalej, i tam była tak fantastyczna atmosfera, to też była fundacja, że potem wróciliśmy na Lubelszczyznę, do Lublina i mówimy, kurczę, no przecież u nas też można zrobić coś takiego, no, może nie ten rozmach, bo to już wieloletnie, chyba tam ponad 10 lat działająca fundacja Gryfus, a my dopiero zaczynaliśmy, ale taki szybki feedback był, od razu złapaliśmy ludzi, którzy myślą podobnie, którzy nam pomagają w tym. To bym chciał bardzo pozdrowić i serdecznie podziękować naszym przewodnikom, którzy za darmo, prawda, poświęcają swój czas i dzielą się swoją pasję, opiekują się naszymi współjeżdżącymi podczas naszych wydarzeń. No i to jesteśmy dzisiaj, to trzeci rok działalności, no i dalej jeździmy, no.
6: Jeździcie, ale to nie jest takie typowe jeżdżenie. Wspomniałeś już o tym, że rzeczywiście wystarczy dobrze jeść, troszeczkę o siebie zadbać i też da radę tą setkę przebić, ale w takim razie może jak się przygotować do takiej trasy, do takiej wycieczki razem z Wami?
5: Generalnie setka to jest tylko w tej chwili jakby 1/3 naszego repertuaru, bo poza setką mamy coś też dla mniej wprawionych jeżdżących na rowerze osób, coś to się nazywa Wolna Sobota i tam jedziemy wolno i w sobotę. Także można zabrać dziecko, jedziemy 25 km, maksymalnie 30, ruszamy z nad zalewu i to jest taka trasa, gdzie można sobie pojechać, pogadać, w godzinkę, półtorej, godzinki, dwie objechać i tyle, tak? Potem mamy coffee ride'y, to już dla bardziej zaawansowanych, chociaż i tam bierzemy pod uwagę różne stopnie zaawansowania, więc jest grupa dla takich, którzy jadą szybciej, dla takich, którzy jadą wolniej i tacy, którzy jadą sobie jeszcze wolniej, tak? No i są te setki właśnie, gdzie pokonujemy ten dystans 100 km i tutaj już rzeczywiście, no, lepiej się nie porywać jakby z motyką na słońce, bo to tak nie da rady wstać zza biurka, prawda, wsiąść na rower jeszcze niewyregulowany, nie daj Boże, i sobie po to 100 km pojechać, bo oczywiście da się to zrobić, jak ktoś ma charakter i zagryzie zęby, ale opłaci to albo bólem pupy, albo bólem kręgosłupa, szyi, albo kontuzją, albo się po prostu zniechęci do jazdy na rowerze, bo to jest męczarnia. A jeżeli się rzeczywiście tam robi już nawet niewielki dystans dziennie, 20 km, 25, do tego się dba o to, żeby regularnie na rowerze jeździć, żeby energię, prawda, zapewnić organizmowi, żeby się nawadniać, żeby jechać w fajnym towarzystwie, bo wtedy psychicznie się lepiej to znosi, to nawet się nie zauważa, prawda, kiedy się taki dystans pokonuje. Chyba że jest tak, jak my mieliśmy dookoła zalewu, że był grad, było prawie minus 2 stopnie, było zimno jak diabli, i wtedy można troszeczkę zwątpić, ale wtedy do tego są ludzie, którzy mówią, jedziemy dalej, jak się widzi inne uśmiechnięte twarze na rowerze, to można przejechać każdy dystans.
6: No właśnie, ja już troszeczkę zaciągnąłem języka, jeżeli tak można stwierdzić. Usłyszałem o tym, że to całkiem bezpieczne, i też jesteście w pewien sposób przygotowani też do takich podróży. Przeszliście między innymi kurs pierwszej pomocy.
5: Tak jest. Generalnie jestem kierowcą też, powiedzmy, zawodowym, jeśli chodzi, tak, o poruszanie się w ruchu drogowym, więc mam okazję porównywać zachowania i kierowców, i rowerzystów, i stoję po dwóch stronach niestety barykady, no bo to jakby jest to trochę spolaryzowane pod tym względem społeczeństwo. I od razu, jak zaczynaliśmy jeździć, to sobie powiedziałem, że okej, jeśli bierzemy ludzi, zabieramy gdzieś, no to dbamy maksymalnie o to, żeby to było wszystko jak najbardziej bezpieczne, tak? Dlatego wszyscy nasi przewodnicy są po kursie instruktora turystyki rowerowej, ale dodatkowo też wszyscy zostali przeszkoleni na kursie pierwszej pomocy. No i jeżeli zaglądałeś na nasze media gdzieś albo naszą stronę, to widziałeś, że no niestety ta pomoc, ten kurs się okazało, że nam się przydał i dzięki temu, że postawiliśmy dosyć wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość naszych wydarzeń, no nasi przewodnicy uratowali po prostu człowiekowi życie, tak? Bo w trakcie jednego z naszych wydarzeń jeden z naszych uczestników źle się poczuł i tak naprawdę się okazało, że no prawie nam tam niestety umarł, bo miał ukrytą chorobę wieńcową, o której nawet nie wiedział. Później w rozmowach z ratownikami, lekarzami okazało się, że ta pomoc była na tyle skuteczna, że na ogół 70-80 takich przypadków to się kończy zgonem i nie ma opcji, żeby ktoś bez wykształcenia medycznego tak skutecznie reanimował i tak uparcie, że tego człowieka, prawda, uratował. I tutaj były łzy wzruszenia, bo pan Janusz po pewnym czasie do nas wrócił i na otwarciu sezonu wiosnę przyjechał i przyjechaliśmy razem. Lekarz przepisał mu ruch, także na rowerze jak najbardziej może jeździć. Oczywiście my wszyscy drżymy o niego za każdym razem, bo to naprawdę jest na przeżycie, no, które no, zostawia ślad w pamięci u każdego, tak? To nie jest byle co. No ale cieszę się, że się to udało i myślę, że tu no, medal jakiś się należy, tak? Bo to niecodziennie się zdarza.
6: Popularność, to znaczenie tych rowerów zaczyna powoli rosnąć w mieście. Coraz częściej można zaobserwować takich podróżujących. Wy właśnie oferujecie takie krajoznawcze wycieczki.
5: Tak, myślę, że no, to wynika trochę no, jakby z mojego nastawienia, bo generalnie unikam jazdy w infrastrukturze miejskiej na rowerze. Oczywiście zachęcam wszystkich do poruszania się rowerem, jeżeli to lubią i tak dalej. Ja jakoś generalnie uważam, że po mieście, gdybym pracował w biurze, tak jak gdzieś musiałbym dojechać, a że akurat nie mam takiej formy pracy, bo dużo jeżdżę samochodem, no to ten rower się u mnie nie spisuje jako sposób dotarcia do miejsca pracy, ale innych oczywiście zachęcam. Ja generalnie uważam, że rower jest fajny, jak zabiera nas w miejsca gdzieś jeszcze jakieś inne, tak? Nie jest tylko właśnie środkiem takiego transportu, gdzie wsiadam, jadę, tylko daje nam jeszcze jakąś wartość. Jak możemy kogoś spotkać, albo najczęściej no, zachwycić się przyrodą jakąś, a nawet jeśli nie przyrodą, to fajnym miejscem, tylko innym. Poznać kulturę inną, inne miasto, inną wieś, nie wiem, no, pojechać gdzieś indziej. I to jest fajne, to co mnie pociąga w jeżdżeniu na rowerze, tak? A nie może no, sam fakt jeżdżenia.
6: Wspomniałeś o tym 30-kilometrowym mniej więcej odcinku. Ile to zajmuje?
5: Powiem tak, bo to dla każdego szybciej, wolniej to są, prawda, jakby różne prędkości. Tak się przyjęło i my tak przyjęliśmy, że no jedziemy sobie powiedzmy 16-17 km na godzinę. Oczywiście to jest średnia pewna, tak? Z górki trochę szybciej, pod górkę tyle samo albo trochę wolniej. Więc no taki dystans to jest około godzina 42 godziny z jakimś małym postojem, bo jak jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, nie wiem, w Dominowie nad jakimś tam takstawem czy gdzieś, no to sobie robimy przerwę, żeby sobie zjeść batonika, czy sobie napić się tam czegoś, tak, i porozmawiać. Nie tak, żeby tylko pędzić cały czas, no bo to też nie o to chodzi, żeby tylko jechać i no, kilometry można nabijać samemu, tak, a tu chodzi o to, żeby była jakaś interakcja, żeby ludzie sobie ze sobą porozmawiali, bo takie imprezy właśnie typu czy Wolna Sobota, to one przyciągają ludzi też w różnym wieku, bo to są, przychodzą osoby, które są już starsze, często emeryci, którzy wiedzą, że to sobie poradzą i sobie mogą z kimś pojechać, tak? Rodzice zabierają małe dzieci i one wiedzą, że też sobie poradzą, a nawet jeżeli sobie nie poradzą, to w każdej chwili mogą sobie wrócić, tak? No, z Roztocza już w tamte 50 km sobie już nie wrócisz tak łatwo do samochodu, który masz gdzieś zaparkowany w Zwierzyńcu czy gdzieś, tak? To wtedy już masz problem. A tutaj jest wszystko bezpiecznie w granicach miasta. Także no, nie jest to jakiś obciążający dystans i się nie jedzie jakoś szybko.
6: Z jakim sprzętem można do Was się zgłosić?
5: Sprzęt generalnie to jest taki, który nie przeszkadza w jeżdżeniu, prawda? Na ogół z tego, co zaobserwowałem, to ta świadomość, jeśli chodzi o sprawność roweru i jego techniczne aspekty, jest już na takim poziomie, że to wszystko jest raczej okej. Tym bardziej, że jest masa serwisów rowerowych. Ludzie raczej teraz sami nie dłubią, chyba że są pasjonatami, albo po prostu to lubią, tak? Albo są gadżeciarzami, lubią zmieniać w rowerze wszystko, bo to też jest cała historia o tym, jak to podchodzi do roweru jako takiego, tak? Jeden lubi, żeby tam było wszystko nasmarowane idealnie, drugi traktuje go jako środek transportu z punktu A do B i żeby sobie fajnie pogadać w międzyczasie, tak? Albo popatrzeć na trawę i na niebo, na las, tak? Także zachęcam do tego, żeby jeżeli się szykuje na dłuższą wyprawę, to nawet do serwisu się uda, że taki podstawowy przegląd, tam nasmarują, dokręcą, sprawdzą, powiedzą, co ewentualnie trzeba zrobić. To przed każdym sezonem, myślę, powinno się robić, jeśli się nie ma takiej wiedzy. A jeśli się do nas jedzie, to trzeba mieć tylko tak naprawdę dętkę zapasową, jeśli się na dętkach jeździ, kask na głowę, rower, picie, jedzenie, to już nie technikalia, ale trzeba to mieć i chęć do kręcenia i to tyle, tak?
6: Jak to zrobić? Zgłosić się trzeba do Was, czy wystarczy podejść już na miejsce zbiórki?
5: Powiem tak, nie ma żadnych formalnych zapisów. Wystarczy śledzić nasze socjale, czyli no, Facebooka, bo tam regularnie wrzucamy wszystkie zapowiedzi wydarzeń. Dołączyć do takiego wydarzenia, zapoznać się z regulaminem, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, jak się bierze w czymś udział, jaki jest regulamin takiego wydarzenia. Zachęcam do zapoznawania się, przeczytać gdzie, co i jak i po prostu przyjechać na miejsce. I tyle, no i to tak naprawdę całość. Na stronie internetowej naszej też można zobaczyć, jakie są wydarzenia, bo staram się to na bieżąco też tam umieszczać, ale Facebook jest takim jakby najlepszym miejscem do informowania o tym, co się wydarzy, gdzie jedziemy i kiedy.
3: A szczegóły znajdziecie na sk.pl.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim na klatkach schodowych i parkingach częściej pojawiają się amatorzy cudzej własności. Policja apeluje o czujność i przypomina o skutecznym sposobie na złodziei. Na ramowym profilaktycznym znakowaniu jednośladów, które nadaje im unikatowe cechy identyfikacyjne. To proste działanie sprawia, że nasz pojazd staje się łatwiejszy do odzyskania, podkreśla podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
7: Znakowanie roweru to jest nadanie temu jednośladowi indywidualnych cech identyfikacyjnych, dzięki którym ten rower no, zostanie odnotowany w naszych systemach i będziemy wiedzieć, jaki numer ten rower posiada. Jest to bardzo cenna informacja na wypadek ewentualnej kradzieży, działanie bardzo dobre w kontekście prewencyjnym. Jeżeli zdecydujemy się na oznakowanie takiego roweru, pamiętajmy o tym, że jest to całkowicie darmowe. Wystarczy skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dzielnicowym, bądź też udać się na różnego rodzaju eventy, na których pojawiają się policjanci i tam również często takie usługi są przez nas świadczone. Policjanci najczęściej na ramię roweru w miejscu raczej mało widocznym nanoszą specjalnym urządzeniem numer, dzięki któremu ten rower będzie posiadał swoje cechy identyfikacyjne. Właściciel oczywiście dostanie odpowiedni dokument, będzie wiedział, jakie te cechy są, jaki ten numer jest. Jest to bardzo ważne albo w przypadku kradzieży, które niestety dość często się zdarzają, szczególnie w okresie letnim, czyli takiego sezonu rowerowego, no to niestety, ale złodzieje często sprawdzają klatki schodowe, sprawdzają miejsca, gdzie te rowery są pozostawione i nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczone. Oni tylko czekają na to. I w przypadku takiej kradzieży później my, zatrzymując osoby, możemy sprawdzić, czy te przedmioty, które oni posiadają, rowery i inne rzeczy, takie jak telefony, no są legalne, czy gdzieś nie zostały skradzione, te numery nie zostały gdzieś zarejestrowane.
3: Więcej porad związanych ze znakowaniem rowerów znajdziecie na sk.pl.
2: SK Lublin.
3: To one są kluczowe do zachowania bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego. Obecnie ich życiu zagraża duży kryzys i wymieranie. Jak wyliczyli naukowcy, w perspektywie kilku dekad może dojść do zaniku nawet 40% gatunków owadów na świecie. Bez zapylaczy plony owoców spadłyby aż o około 40%, a warzyw o 16%. W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczoły. O ich roli mówi profesor Aneta Ptaszyńska z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
8: Myśląc o zapylaczach, mówimy głównie, czy też myślimy głównie o pszczole miodnej, ale tak naprawdę to dzikie owady zapylające, których w Polsce jest około 470 gatunków, mają bardzo istotne znaczenie właśnie dla zachowania bioróżnorodności, dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż to właśnie na nich spoczywa ten ogrom zapylania, szczególnie dzikich roślin, dzikich odmian, które tak są nam właśnie potrzebne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywieniowego.
9: Co by było, gdyby zapylaczy zabrakło?
8: Ostatnio właśnie się ukazała praca w Nature, która pokazuje to, że na obszarach, gdzie jest o wiele mniej zapylaczy, gdzie mamy ten właśnie spadek, mamy o wiele mniejsze plonowanie roślin i związane z tym ubóstwo żywieniowe, czy też niedożywienie, które się bezpośrednio przekłada na to, że właśnie szczególnie to widać na przykładzie dzieci, które są bardzo niedożywione, często też nie rosną, są mniejsze od dzieci, które żyją w społeczeństwach, które są lepiej odżywione. Pokazuje on, jaka jest bardzo istotna rola owadów zapylających, właśnie szczególnie tych dziko występujących, dla całej naszej populacji.
9: Bez nich wyginiemy?
8: Wydaje mi się, że nie, że aż tak to nie, ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli jabłka będą 5 razy droższe niż teraz, jeżeli będziemy mieli mniej właśnie warzyw, owoców, czy przetrwamy, albo kto przetrwa w takim społeczeństwie?
9: Czy mamy teraz kryzys zapylaczy? I jeżeli tak, to jak duży on jest, jaka to jest skala?
8: Tak, w tej chwili właśnie jest bardzo duży kryzys związany z gnięciem owadów zapylających. Badania z Niemiec prowadzone przez 27 lat wykazały spadek populacji owadów zapylających o 72%, a owadów takich latających aktywnie i zapylających o 82% w sezonie leśnym. I właśnie te prace pokazały, jaki teraz jest kryzys, jak przekształcamy nasze środowisko w taki sposób, że ono się staje bardzo mocno niekorzystne dla wszystkich owadów, również właśnie dla tych owadów zapylających, dzikich owadów zapylających. I z tego względu jednym z założeń Unii Europejskiej poprawy właśnie tego stanu są takie założenia związane z poprawą różnorodności owadów zapylających, czyli z poprawą bioróżnorodności, gdyż to właśnie te owady zapewniają nam dużo usług ekosystemowych, o których tak na co dzień może nie myślimy, ale które są bardzo ważne dla zachowania naszego bezpieczeństwa, dla zachowania bioróżnorodności gatunków i roślin i właśnie również innych zwierząt, tak? No bo owady są jednym z gatunków w łańcuchach troficznych, które warunkują różnorodność też innych zwierząt w ekosystemie. I właśnie z tego powodu do 2030 roku Polska jako kraj europejski powinna odwrócić tą tendencję spadkową.
9: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani, że nie tylko pszczoła miodna to zapylacz, to jakby jeszcze tak Pani mogła wymienić tych kilka innych.
8: No to na przykład misierki, pszczoły samotnice, murarki, zadrzechnia, która się niedawno pojawiła na Lubelszczyźnie, a w tej chwili jest i w ogrodzie botanicznym, i na ogródkach działkowych, więc to jest bardzo dużo takich drobnych owadów zapylających. Niektóre przypominają pszczołę miodną, niektóre są całkowicie inne, niektóre są mniejsze, niektóre są większe, ale wszystkie są bardzo ciekawe i zapraszam do ich oglądania, poznawania również w naszym Muzeum Zoologicznym, również tutaj u nas w Instytucie, gdzie prowadzimy i wykłady, i warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych.
9: Mhm. Czy mieszkańcy Lublina, tacy zwykli ludzie, ale też w ogóle całej Lubelszczyzny, mogą w jakiś sposób pomagać zapylaczom?
8: Tak, oczywiście. Jeżeli myślimy ogólnie o zapylaczach, myślimy o trzech grupach owadów, czyli myślimy właśnie o tych pszczołach, nie o pszczole miodnej, ale właśnie o murarkach, o samotnicach, o zatrzechni. Myślimy o bzygach, czyli muchówkach, i myślimy o motylach. Więc co takiego ważnego jest dla tych wszystkich owadów zapylających? Bioróżnorodność. Bioróżnorodność roślin pokarmowych. Te zapylacze, te owady powinny mieć co jeść, czyli one są nastawione na nektar i na pyłek. Czyli powinniśmy sadzić dużo kwiatów, żeby było jak najbardziej kolorowo w naszym mieście. Wtedy też owady zapylające się z tego cieszą. Też trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili mamy okresy, gdzie jest bardzo gorąco. Tak, mamy falę gorąco, mamy falę ciepła. Wtedy też warto wystawić poidełka dla owadów. Poidełka powinny być płciutkie, żeby się owady nie potopiły. Najlepiej jakieś kamyki powinniśmy tam włożyć, tak żeby owady mogły bezpiecznie lądować i tak żeby miały co pić, tak żeby właśnie mogły oprócz tej bazy pokarmowej również mogły się czegoś napić, jak jest właśnie tak gorąco i sucho.
9: W mieście na przykład, nie wiem, na myśl przychodzą mi balkony, je też możemy ukwiecać, prawda?
8: Oczywiście, przepięknie, każdy powinien mieć na balkonie kwiaty, tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby to były nasze gatunki rodzime, nie sadzimy gatunków inwazyjnych, chociaż jeżeli chodzi o te kwiaty balkonowe, prawda, no to one mają różne kształty, są przepiękne, różne kolorowe, także im bardziej kolorowo zrobimy, tym będzie lepiej nie tylko dla nas, tak, prawda, bo wszyscy lubimy kwiaty, ale również dla zapylaczy. Także tak bardzo gorąco popieram wszystkie kwiaty balkonowe. Jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności, to największym wyzwaniem jest stosowanie pestycydów. W miastach nie powinny być pestycydy stosowane, czy też środki mające za zadanie zabić różne grupy owadów, tak? Wiemy, że czasami różne zarośla potrafią być pryskane mocnymi środkami. Niestety te środki też źle oddziaływują nie tylko na tą grupę docelową, ale też na różne inne grupy owadów, więc powinniśmy albo jak najmniej stosować tych środków, albo w ogóle nie stosować. Właśnie to zachowanie bioróżnorodności, czyli jak najwięcej terenów zielonych, jak najwięcej kolorowych terenów zielonych i te poidełka. Gdy w miastach potrafi być naprawdę bardzo sucho, szczególnie latem, kiedy mamy falę gorąco.
3: Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest 20 maja na pamiątkę urodzin Antona Janszy, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa.
2: SK Lublin.
3: Poprawi warunki pracy strażaków. W Lublinie powstanie nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. PSP otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zainteresowana jest jedna firma, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Tomasz Stachyra. O inwestycji rozmawiała z nim Anna Opasiak.
10: To powiedzmy o tych nowych inwestycjach budowlanych, można powiedzieć, i projektowych. Na jakim etapie jest zadanie budowy nowej siedziby?
11: Aktualnie wykonawca, który złożył ofertę, został wezwany do złożenia tak zwanych podmiotowych środków dowodowych i wyjaśnień w tym zakresie. I kolejnym etapem będzie ocena tych wyjaśnień, a już w dalszej części wykonanie projektu przez tą firmę. Mamy nadzieję, że to nastąpi w połowie listopada tego roku, a w przyszłym roku będzie postępowanie odnośnie wykonawcy tego obiektu, czyli budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz hali takiej magazynowej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na sprzęt niezbędny do naszych działań.
10: No właśnie, ta siedziba jest potrzebna i Państwo wiedzą już, gdzie ona ma powstać.
11: Tak, w okolicach ulicy Mełgiewskiej, tam gdzie obecnie jest boisko, tak zwane boisko sportowe przy ulicy Kresowej. Ten teren częściowo zielony będzie wykorzystany pod budowę naszego obiektu.
10: A sam obiekt jak ma wyglądać?
11: No, na razie zamieściliśmy wizualizację taką naszą wstępną, jakbyśmy widzieli w ogóle ten obiekt, natomiast konkretne warunki są opisane w tak zwanym opisie przedmiotu zamówienia. Są wszystkie elementy składowe, jak powinien ten obiekt wyglądać, opisane. Powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. To są pomieszczenia biurowe, stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz niezbędna infrastruktura, która w ramach ustawy o PSP jest nam niezbędna do wykonywania naszych zadań. Oprócz budynku, ogrodzenia, terenu, otoczenia, oświetlenia, masztu antenowego, który na naszym obiekcie będzie funkcjonował, to oczywiście wszystko to, co ma związek z nowoczesnością danego obiektu, czyli różnego rodzaju przyłącza teletechniczne, światłowodowe, stacja ładowania samochodów elektrycznych. No, mamy już XXI wiek, więc tego typu infrastruktura na pewno musi powstać przy tym obiekcie.
10: No właśnie, siedziba potrzebna, bo i też sama komenda ma więcej zadań. Jak to wygląda?
11: Oczywiście możemy powiedzieć, że każdego roku tych zadań przybywa z racji czasów, w jakich przyszło nam żyć i tych zadań związanych chociażby z ochroną ludności i obroną cywilną, ze względu na to, że w tym obszarze intensyfikujemy nasze działania. Jest taki czas, żeby właśnie w tym zakresie prowadzić czy to budowę nowych obiektów, ponieważ będą powstawały jeszcze kolejne, czy to hale magazynowe, czy budynki, obiekty komend powiatowych, miejskich, bo w planach również są takie budowy.
10: Kiedy fizycznie obiekt może powstać?
11: To się okaże, natomiast chcielibyśmy już za 4 lata najdalej w takim obiekcie funkcjonować. Czasy wymagają tego, żeby taki obiekt był funkcjonalny, dostosowany do naszych potrzeb i zadań.
3: A jak słyszeliśmy, nowa siedziba strażaków stanie na działce u zbiegu tysiącleciej Miałgiewskiej, w miejscu, gdzie znajdował się stadion przy ulicy Kresowej. Start robót budowlanych zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.
2: SK Lublin.
3: Przydadzą się czekolada, żelki, pudełko klocków lub blok rysunkowy. To wszystko sprawi radość najmłodszym z ubogich rodzin. Zbiórkę dla dzieci i wnuków swoich podopiecznych prowadzi Lubelskie Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Z zebranych darów powstaną paczki z okazji Dnia Dziecka. Na naszą pomoc dla potrzebujących składają się gorące posiłki dla ubogich i dach nad głową dla bezdomnych. Chcemy też działać szerzej, dlatego swoje działania wspierające kierujemy również do dzieci z ubogich rodzin. Każde z nich zasługuje na uśmiech, radość i upominki na początku czerwca. Mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Kurek.
12: W to przygotowanie paczek można się włączać, zresztą już włączają się osoby otwartych, gorących sercach. Co można do Was przynosić, przysyłać, co chcecie, żeby w takich paczkach się znalazło? Czym mogą się inne osoby z Wami podzielić i potem Wy to przekażecie dzieciakom?
13: Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby w paczkach znalazły się różnego rodzaju słodkości, ponieważ nie wyobrażam sobie Dnia Dziecka bez słodyczy. Oczywiście wszelkiego rodzaju zabawki, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek, dla dzieci w różnym wieku, ponieważ ten przedział wiekowy jest dosyć szeroki, od takich maluszków po takie dzieci już w wieku 12-13 lat, więc wszystko to, co takie dzieci może zainteresować, jest bardzo mile widziane. Oczywiście również artykuły plastyczne, szkolne, kredki, flamastry, bloki, wycinanki, kolorowanki. Wszystko to, czym się dzieci bawią, czym my myślimy, że bawiłyby się na przykład nasze dzieci, czy dzieci naszych znajomych. Wszystkie takie rzeczy ucieszą naszych podopiecznych również.
12: Gdzie, do kiedy można to wszystko przynosić?
13: Zbiórka trwa w zasadzie do końca miesiąca, czyli do końca maja. Rzeczy można przynosić do Biura Bractwa Miłosierdzia przy ulicy Zielonej 3 w godzinach między 7.30 a 15.30. Jeżeli ktoś w tych godzinach nie może do nas przyjechać z tymi darami, może je również dostarczać do ośrodka wsparcia przy ulicy Dolnej Panny Marii 32. Ośrodek jest czynny przez 7 dni w tygodniu całodobowo, więc tam już bez znaczenia, o której godzinie, w jaki dzień tygodniu również takie dary można dostarczyć.
12: No i na koniec, bo ta zbiórka już trwa jakiś czas, jest już odzew, prawda?
13: Odzew jest niesamowity. Przychodzą do nas nawet paczki wysyłane od osób z różnych części Polski. Jest to naprawdę niesamowicie radujące nasze serca. Bardzo się cieszymy i ogromnie za to dziękujemy. W paczkach są i słodycze, i zabawki, i puzzle, i książeczki. Najróżniejsze rzeczy już do nas trafiają. Bardzo się cieszymy, ponieważ my już widzimy tą radość na twarzach dzieci, która się pojawi, gdy będą otwierały swoje paczki. Serdecznie, z całego serca dziękujemy za to, że już tak wiele osób się w tą akcję włączyło i jeśli ktoś miałby ochotę, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby jeszcze do tej akcji się włączyć.
3: Organizacja chce przygotować 120 paczek. Zbiórka trwa do końca maja. Dzieci otrzymają upominki na początku czerwca. Dary można przynosić do siedziby Bractwa przy Zielonej 3 w Lublinie. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie albert.lublin.pl i na profilu Bractwa Miłosierdzia na Facebooku.
14: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo boiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
15: Czy nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie? Bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
16: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mhm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej, w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
15: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
16: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
15: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna, dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji, ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
16: No to proszę państwa, Coachella, no jedziemy, Coachella, tak. Jedziemy.
15: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można by było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Mhm. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie
16: żyję.
15: Jesteś na bieżąco.
16: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną. To, co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
15: Mm-hmm. Chodzi ci o to jodłowanie,
16: które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Mm-hmm. Słuchajcie, no to jest show. Ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Mm-hmm. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi,
15: tak,
16: trzeba komentować.
15: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do
16: o
15: Sabriny.
16: Boże,
15: no takie, tak jak mówisz, no nie kończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
16: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle... O co się tutaj przyczepić? Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
15: też
16: nie bronię.
15: Odciąć od tego, co było. No
16: tak.
15: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
16: też.
15: 19.
16: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i robimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
15: chce już tego robić.
16: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
15: Więc... Ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
16: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
15: Wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas kouczeli zauważyłem w nim podobnie Justina.
16: Okej.
15: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
16: tak.
15: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej kouczeli pokazał, okej, okay, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
16: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
15: R&B. Tak, tak, to na pewno.
16: I myślę, że o no, tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
15: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
16: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
15: Dobrze.
16: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
15: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
16: Nie, nie, nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
15: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
16: Akurat
15: Turyn jest nawet nazwa...
16: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
15: Hotel Torino. Pozdrawiam oczywiście chłopaków.
16: Pozdrawiamy jak najbardziej.
15: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
16: Piosenki, które...
15: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
16: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
15: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można powiedzieć.
16: Oj tak, to akurat byliśmy pionierami.
15: Influencerami.
16: Byliśmy.
15: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
16: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, kiedy zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
15: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
16: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
15: Tak, to prawda.
16: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
15: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
16: Bardzo, no Britney. To jest jej główna referencja.
15: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachellę, inspirowane wejście
16: tak,
15: Kylie na Gala Brits.
16: Ona wie z czego czerpać.
15: Tak.
16: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którym ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
15: Ale w ogóle
16: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
15: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
16: Dziękuję ci bardzo, dziękuję
15: naprawdę
16: ci bardzo za to.
15: Mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
16: Bardzo Ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam. Bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
15: Wrotki, rolki.
16: Nie, co to ja bym się w...
15: Nie? To jakbyś mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego.
16: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Z Mikołajem Trybulcem.
15: No pięknie.
16: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo.
15: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
16: Może tam była jakaś deskorolka.
15: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
16: Ale biegniesz pytam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
15: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
16: Odpalmy sobie to
15: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
16: Justice
15: wspomnimy.
16: For, mówiłaś.
15: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a. Jakie dajemy tytuł temu artykułowi?
16: Dobra, to
15: zrobiliśmy za trzy podejścia.
16: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
15: I dzieci, które oddała.
16: Dzieci, które... nie róbmy tego.
15: Cudze.
16: Muzyczne dzieci.
15: Mhm. I jeszcze jakieś takie zdanie.
16: Takie, żeby
15: no
16: było...
15: No tak, bo wiesz, to... Zazwyczaj mamy tytuły...
16: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
15: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
16: Ja mam ich dość. Naprawdę. Bo dla mnie to jest...

0: że coś w dzieci jest okej.
1: Mówisz wprost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
0: Dawaj, jaki cytacik, cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Z irlandzkiej płyty.
0: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie, nie, nie, nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
1: A, faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata Skarbek.
0: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery czeka na YouTubie Radia SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
3: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
4: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
3: I co to znaczy to Pelemele?
4: No właśnie, Pelemele.
3: Prelemorele.
4: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
0: W pośpiechu.
4: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
3: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
4: W gadziarni.
3: Gadziarni?
4: Gadziarni.
0: Tak, to nie jest tak, żadna gadziarnia.
4: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo tu jest były, tam gady trzymano,
4: tak.
5: Gdzie my nagrywamy.
6: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
4: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
3: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
4: Tak.
3: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady.
4: Już nie ma, już gadziny. Tylko my zostały.
0: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na górze.
3: Cztery
4: nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
0: lepsza
4: się bardzo
0: niż złote myśli.
4: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
6: jak ktoś nie wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami,

0: i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym pelemele. Ona robi, zadaje quizy, takich pytań.
1: Przywracamy pelemele na koncertach. Tak. Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
2: I ich sekrety.
3: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
1: Będzie,
3: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje
0: jeszcze
3: myśli.
0: Jeszcze jak.
3: Niesamowite.
0: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
3: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
0: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
1: tak,
0: w ogóle?
3: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
0: No ile można mieć własnych historii, nie?
3: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane? Przekolorowane.
1: Prawdziwe.
3: Żeby było ciekawiej.
1: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Na przykład myślę tutaj na przykład o Na Oścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
0: Czy znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
1: powiązane
0: nasze. Tak,
3: na przykład Mario.
1: Mario to jest zlepek. Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
0: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, w którym była pisana ta
4: piosenka. Nie żadnego chłopaka, tylko moje.
3: A tytułowy Mario, Amant?
0: Nie, Mario Kart.
3: Łowca serc.
0: Mario Kart. Po prostu nie było...
2: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
1: Ale to nie o nim.
0: Ale Mario.
3: Bo każdy, moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
0: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
3: Złamał serduszko komuś.
1: Ale to nam nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
0: Trochę kurde jest. No.
1: Dla mnie nie, ale
4: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy może nie aż w miłej atmosferze.
1: Dla mnie ono jest
4: takie...
1: bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mm-hmm.
3: Dobra, teksty. Jak a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
1: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
3: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
1: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
0: sobie
1: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
3: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
1: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
3: A mówisz potem, załóżmy, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
1: Raczej jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
0: No zazwyczaj to jest raczej proste.
3: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
1: Bardzo bym chciała, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
0: myślę,
1: niestety nie.
0: Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, w jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
4: Z powodów technicznych,
0: tak. I na tym zostawię to.
3: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
1: Tak.
3: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
4: Nie wiem właśnie jak to... przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, ja gram jakieś akordy. i śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
3: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
4: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
3: Moulin Rouge.
4: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
3: Działa?
4: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
3: Działa, działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
2: 11.
3: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8.
3: A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
2: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
3: O, proszę bardzo.
2: To znaczy...
3: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
4: Nie, to takich demo, to mamy, to ja mam z 500 na
2: tak. Nie, no tak, tak.
1: Ale okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
2: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mm-hmm.
3: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
2: Tak.
3: Tak? Dobrze mówię.
2: Nasze dzieciństwo.
3: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mm-hmm. Balony w sali gimnastycznej. Mm-hmm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
1: Tak, to byłam ja.
3: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
1: Nikt nie
3: choć cię błagali o to?
1: Nie.
3: Ja z tobą nie... zatańczę.
1: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
3: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
1: Skandaliczne.
3: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
1: A to był taki plot twist.
2: Wow. Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
1: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej...

0: I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z nimi gwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole LOR i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o Tańcu z Gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
3: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
3: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
1: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, z której można się później raczej nie pozbyć. No więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś kwestie.

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Byłyśmy.
2: Tak? Z Be The Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz
0: to był 2015
2: rok. Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: A to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, którą, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, na inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak.
1: To jest takie,
0: tak.
1: Wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
3: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
0: Nasz pierwszy koncert. Tak, tak. Nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności,
2: gdzie
0: która...
2: Było nagłośnienie.
0: Gdzie było nagłośnienie, tak. I faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc...
4: Drugi koncert, to był przeskok.
0: Tak, no mocny przeskok z News.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
0: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
1: Woda, kanapki, batony, cukierki.
2: Mamy historię związaną z riderem, tak. Nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
0: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
2: Ani żadnej właściwie.
0: Nie, no mamy jakieś...
2: Woda.
0: Ja proszę.
1: Czyli
0: o tych,
1: menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
2: ale
1: dziewczyny
2: nie,
1: chcą.
2: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie...

0: W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod pociągiem.
0: Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
1: i to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy...
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow. Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
2: O, tak.
0: To były pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: No tak po 3 złote wyszło mniej.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super,
2: i akurat
1: super.
2: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: A my chyba w ogóle, chyba jak

0: zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
3: To był mój prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to było
1: ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam Julia numer 2. Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
4: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
3: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy
4: tak,
1: trochę hajsu.
4: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy
4: to
1: zamiast tego to...
4: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
4: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
4: Śmielej.
1: Nie patrzą na to.
3: Swoje tak, cudzych nie.
4: Śmielej.
3: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, no ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też, dziewczyny, macie?
4: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
4: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
4: Boże. Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
4: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę bardzo.
4: Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
4: Tak.
1: Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
4: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej. Ulubiony kolor auta.
4: Wiem, które. Ta dziewczyna z aut niebieska.
3: Wymarzone auto.
4: Tylko co to jest za auto?
3: Niebieska dziewczyna z filmu Auta.
4: A z filmu Auta.
1: A, to nie wiem.
4: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
3: Niebieskie.
1: Szybkie.
4: Ale
1: niebieskie.
4: Ja bym chciała... Mi się marzy po prostu auto. Dlatego w ogóle kupiłam to auto, okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są no, strasznie drogie i mało w ogóle dostępne. Ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
4: jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
4: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też no to bywa niebezpieczne,
1: no tak,
4: ale...
1: Ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
3: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
3: czwartym razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
3: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
3: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
3: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
3: Do mechanika to mówi, co znowu?
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
3: No właśnie ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie nawet.
3: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie...

0: biletem.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: całą scenę.
1: Wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
2: Ja zdałam prawo jazdy za 5 razem.
1: 3, 4, 5.
2: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Nie byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
3: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: Julia numer 2. Historia, tak. Ja też chyba 5 raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor,
0: jest
1: chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
0: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
0: Nigdy. Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
4: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
0: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
4: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
3: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: No! Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
4: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
4: W sumie to zależy, jakie podróże. Mhm. W jakim celu?
0: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy. Zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
4: Być tak, no nie, no to w ogóle
0: zwiedzać.
1: Zwiedzać, no.
4: Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
4: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
4: No właśnie Filipiny.
0: W Albanii też.
4: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
0: To gdzieś tam jeździmy razem.
4: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: Tak. I w Europie prawie wszędzie.
0: Pograłyśmy czasami też
4: w Portugalii.
5: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej 20 Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
6: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
7: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
6: Musi być gotowy ten głos.
7: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
6: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
7: Ale
6: że
7: nie,
6: jest...
7: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
6: Premierowo gramy w Radiu SK.
7: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
6: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
7: Ale to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak, może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica, taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka, na przykład w utworze Jesteś tam, jest mega dużo chrypy, to jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
6: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
7: Tak.
6: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
7: Tak.
6: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
7: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
6: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
7: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, z, no, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarni i składzi po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
6: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
7: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
6: Aha, bo, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
7: Właśnie,
6: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
7: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nie ważne.
6: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
7: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
6: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
7: tak,
6: że
7: tak,
6: nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
7: Tak, tak, to był taki utwór,
6: jak to się stało?
7: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
6: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
7: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
6: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
7: Aha. No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
6: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
7: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest ten przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
6: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
7: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
6: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
7: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosce, więc jest akurat super.
6: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
7: Nie, no, ja...
6: Chciałabyś coś jednak.
7: No, coś szykuję, coś. Nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo
6: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak Koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
7: Ciężko powiedzieć.
6: Czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
7: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo Komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje już relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zagmatwałam, no nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
6: Wakacyjna bardzo.
7: Tak,
6: gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przedmioty?
7: Tajlandii. Tak, kocham. Uwielbiam, zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
6: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
7: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do Dwa Dni? No ale jednak totalnie Dwa Dni, no bo to jest nasza historia, mamy tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
6: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
7: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. A ja mówię, taki, jaki cuder. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
5: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
6: W naszym studiu teraz Kasia Siemkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
8: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
6: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
8: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
6: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
8: Tak.
6: To jest mniej więcej
8: nie znaczy,
6: to samo.
8: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
6: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
8: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
6: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
8: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
6: Czyli teraz jest łatwiej?
8: Troszkę.
6: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
8: nie,
6: jednak
8: no,
6: nie.
8: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
6: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
8: Kwiat Jabłoni wróci.
6: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
8: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
5: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
9: Muzyka się żyje.
10: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
11: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam, jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
12: Jesteś szczęśliwa.
11: Jestem szczęśliwa.
10: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które Wam gramy? Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie Męskie Granie Orkiestra i numer Nareszcie.

0: Nelly Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje i jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Ale...
0: Jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama.
3: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
4: Wow.
3: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
4: Wow.
3: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
4: Wow.
3: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
5: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
6: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
10: Hyundai.
11: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
12: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
11: Galeria Gala.
13: Wybierz to, co polskie i lokalne.
11: Na Fabrycznej 2.
14: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
18: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
20: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
21: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
24: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
14: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
15: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: I po reklamie.
4: Lublin na czasie.
5: I Bartek ważny, można się już szykować powoli na Dzień Dziecka. W weekend, tuż przed Świętem Dzieci, Lubelska Galeria przy Zamku Lubelskim proponuje sporo darmowych atrakcji. Na młodych Lublinian czekać będzie gigantyczny tor przeszkód. Ciekawe, czy wszystkim uda się go pokonać i czy rodzicom także. Będzie również wielka strefa klocków. Można tam będzie budować, tworzyć, rozłączać i tak bez końca. Poza tym w planie także kolorowe metamorfozy, czyli malowanie buziek dla małych i dużych fanów dobrej zabawy. Wydarzenie 30 1 maja między 12 a 18 w Galerii Handlowej przy Alei Unii Lubelskiej.
16: Muzyką się żyje.
17: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutu wstawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
18: No na pierwsze, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
17: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwiecznyła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Escalubi. Escalubi.

0: ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK, 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak, wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ 15 lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę. Mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci. Udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów. Chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, a my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
5: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Wronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
6: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
7: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
8: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lublinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
9: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
12: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju i ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi. Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
7: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy nowy numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa. A co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy, no ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń, no to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
14: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
15: Hyundai.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
22: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
23: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
2: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
1: Galeria Gala.
3: Wybierz to, co polskie i lokalne.
1: Na Fabrycznej 2.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
9: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
10: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Wronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
11: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys spółka z o.o.
14: I po reklamie.
15: Lublin na czasie.
16: I Bartek Ważny, 4 czerwca rozpocznie się kolejna edycja programu Poznaj Lublin z przewodnikiem, czyli spacerów z przewodnikami miejskimi. Chętni będą mogli wybrać się na pieszą wycieczkę, posłuchać opowieści o Lublinie i lepiej poznać miasto. Na wspólne letnie zwiedzanie Koziego Grodu zaprasza lokalna organizacja turystyczna Metropolia Lublin. Nowy harmonogram spacerów obejmuje 4 miesiące. Czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. W programie pojawiły się też dodatkowe terminy z myślą o turystach zwiedzających Lublin podczas czerwcowego długiego weekendu. Od 4 do 7 czerwca pospacerować się z przewodnikiem będzie można codziennie. Szczegóły na fanpage'u LOT Metropolia Lublin.
17: Muzyką się żyje. Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Kłebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Eski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity, na czasie jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas
1: Super.
0: Szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, papa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, mimo ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, papa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
15: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział każdy Duńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13. A po 13 już za starami Łukasz Duńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: proszę.
0: Potem
1: powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
13: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
14: Hyundai. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
21: No na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. 10 stron dzielni, rozwijajcie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
20: Tako Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami, słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ. Bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: Numer jeden gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. I ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
1: Co robi nauczyciel na grillu? No. Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Co?
0: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
3: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
4: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
5: Historii pezliku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
6: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
6: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
7: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lublinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
3: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Wronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Lublin na czasie.
18: I Bartek Ważny, to będzie najważniejsze wydarzenie w 12-letniej historii Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie. Koncert pożegnalny zagra Lech Janerka, mówi Sławek Gortat, menedżer Zgrzytu.
19: Absolutnie najważniejsze wydarzenie tego roku. To nie jest pierwszy raz, ale ostatni raz. Zgrzycie w Lublinie będzie gościł Lech Janerka. Jak wiemy, artysta żegna się już ze sceną. To jest jego ostatnia trasa pożegnalna, trasa koncertowa.
18: Lech Janerka ma za sobą 40 lat działalności muzycznej. Tworzył w tym czasie w gatunkach rock alternatywny, nowa fala, cold wave i postpunk. Koncert Janerki 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt.
5: Jest 14, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
1: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
5: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
8: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
5: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
16: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowiercenie i kurczę, ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję, pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże, nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj, będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
8: Wow.
7: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
8: Wow.
7: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
8: Wow.
7: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
9: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
10: Zaprasza Autogazda. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
13: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis. Świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
12: Galeria Gala.
14: Wybierz to, co polskie i lokalne.
12: Na Fabrycznej 2.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
17: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
18: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
19: Hyundai.
13: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
19: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Mastersmak. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Mastersmaku. Smak, który przyciąga.
20: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oksys, spółka z o.o.
8: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
9: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 m2. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
16: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
15: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskiej koło Brzyk samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
17: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
15: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
14: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jest Radio ESK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
6: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
12: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No, zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
10: Autopromocja.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
19: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
20: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
21: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
22: ZUS, podatki, czynsz, konto.
23: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
22: Ty nie?
23: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
22: Płacą ci? Dużo?
23: 4000 się uzbierało.
22: No żartujesz.
24: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
25: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
0: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.
4: Lublin na czasie.
10: I Bartek ważny, można się już szykować powoli na Dzień Dziecka. W weekend, tuż przed Świętem Dzieci, Lubelska Galeria przy Zamku Lubelskim proponuje sporo darmowych atrakcji. Na młodych Lublinian czekać będzie gigantyczny tor przeszkód. Ciekawe, czy wszystkim uda się go pokonać i czy rodzicom także. Będzie również wielka strefa klocków. Można tam będzie budować, tworzyć, rozłączać i tak bez końca. Poza tym w planie także kolorowe metamorfozy, czyli malowanie buziek dla małych i dużych fanów dobrej zabawy. Wydarzenie 30 maja między 12 a 18 w Galerii Handlowej przy Alei Unii Lubelskiej.
26: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
27: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
26: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
28: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Grand, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ona Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja. Poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co, tego poziomu nie da się przebić.
20: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
23: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
22: Ci, co ją znają, reagują.
23: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
24: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
14: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
13: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
15: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hit od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 zł na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: I po reklamie.
16: Lublin na czasie.
17: I Bartek Ważny, 4 czerwca rozpocznie się kolejna edycja programu Poznaj Lublin z przewodnikiem, czyli spacerów z przewodnikami miejskimi. Chętni będą mogli wybrać się na pieszą wycieczkę, posłuchać opowieści o Lublinie i lepiej poznać miasto. Na wspólne letnie zwiedzanie Koziego Grodu zaprasza lokalna organizacja turystyczna Metropolia Lublin. Nowy harmonogram spacerów obejmuje 4 miesiące. Czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. W programie pojawiły się też dodatkowe terminy z myślą o turystach zwiedzających Lublin podczas czerwcowego długiego weekendu. Od 4 do 7 czerwca pospacerować się z przewodnikiem będzie można codziennie. Szczegóły na fanpage'u LOT Metropolia Lublin.
18: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
19: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
20: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
18: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i Bio Portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

0: Jajka. Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz furę, rozbiłeś

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys Spółka z o.o.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
5: Galeria Gala. Gdy budujesz,
6: Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
5: Galeria Gala.
7: Wybierz to, co polskie i lokalne.
5: Na Fabrycznej 2.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: gonna be.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica, taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka, na przykład w utworze Jesteś tam, jest mega dużo chrypy, to jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który

0: Nie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty, to była, to... bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nie ważne.
1: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak, manifestacja.
1: Nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki...
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że tak. Ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś z ciebie wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest wstęp, przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... jest to oczyszczające i takie, że rozumiem, czemu się tak czułam i fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś szykuję, coś nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. Także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK Dwa Dni, to będzie taki wielki hicior, jak koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć? Ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje już relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest też takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, teraz się zaogmatłam, no nieważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło wyszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy
0: tak.
1: nagrywaliście ten teledysk? Bo tam są jakieś przedmioty.
0: Tajlandii. Tak, kocham. Zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji?

0: stacji, czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić, czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
1: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle, czy nagrać teledysk do tańcz, czy nagrać teledysk jednak do dwa dni, no ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko, chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór, no. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
0: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
1: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki, jakim cudem? Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
0: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
0: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
0: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie.
3: Brakuje oczywiście, że tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz.
2: wspomnieć ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z Wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla Was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy Wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół LOR. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdorzyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
4: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe
5: woda, rzeczy, kanapki, batony, cukierki.
6: Mamy historię związaną z riderem. Tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
4: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
6: Ani żadnej właściwie.
4: Nie, no mamy jakieś, woda. Ja proszę.
5: Czyli menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
6: ale
5: dziewczyny
6: nie,
5: chcą.
6: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po, w sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie wydarzenia w stylu, ktoś nas zapraszał do swojego domu. I nasz menadżer wysyłał rider, a miał tam jakiś napój, który trzeba było sprowadzać. W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechałyśmy
5: z pociągiem.
6: Nie, ale nie. To było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna.
4: A tego menadżera tam nie było.
6: Żadna
4: też
6: z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
5: Co to był za napój?
6: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
5: i to tylko w Krakowie można kupić?
6: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy.
4: Co to jest?
6: Pierwszy raz widzę taki napój,
5: wow,
6: ale dziękujemy bardzo.
5: To jest ten słynny gumisiowy sok.
6: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
5: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
4: Nie, nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
5: Nie?
4: Nie.
5: Nawet miski ryżu?
4: Nawet miski ryżu.
6: Opowiedz o przelewie z YouTube'a.
4: O, tak.
6: To były pierwsze chyba.
4: Dostałyśmy kiedyś przelew za, właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na 4 osoby.
6: Bo tak po 3 złote wyszło.
4: No, tak.
5: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
4: Oprócz komunii, oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
5: Super,
4: i akurat
5: super.
4: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
6: A my chyba w ogóle, chyba jak...

0: każdy z nas musiał sobie uzbierać, no bo rodzice byli, jak no dziewczyno, chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i jeje.
3: O. Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to było super.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer 2.
4: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogłem być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
4: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
3: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
2: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy zamiast tego to...
2: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
2: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie, najprawdziwsze, gdzie po prostu ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
2: Śmielej.
1: Nie patrzą na to.
3: Swoje tak, cudzych nie.
2: Śmielej.
3: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, no ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
2: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
2: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
2: Boże. Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
2: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini pomarańczowe.
1: Proszę
2: bardzo. Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
2: Tak.
1: Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
2: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej. Ulubiony kolor auta.
2: Wiem, które. Ta dziewczyna z aut niebieska.
3: Wymarzone auto.
2: Tylko co to jest za auto?
3: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
2: A z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
2: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
3: Ale
1: szybkie.
2: Ale ja bym chciała. Mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są no, strasznie drogie i mało w ogóle dostępne. Ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
2: a to, jakie to będzie auto, to już.
1: Takie oczodające.
2: To już mniej ważne dla mnie, tak. Tak, chociaż też no to bywa niebezpieczne, no tak, ale...
1: Ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
3: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
3: 4. razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
3: Nadal też go mam. To jest Citroen Berlingo. Ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
3: Tam wejdzie wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
3: Wszystko już go trawi. On jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
3: Do mechanika to mówi, co znowu?
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
3: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie.
3: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód.

0: rzeczy.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
2: cały
1: wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
3: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
3: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
2: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
2: Julia numer 2. Historia, tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor, chodzi nam o kolor.
2: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
2: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć. Przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu.
0: Trzeba się przełamać.
2: Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
2: Od razu powiem...
1: Latanie samolotami?
2: Ja mam talent, nigdy.
3: Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
0: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
3: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
0: Ja 1 dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
2: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: No!
3: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
0: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
0: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
3: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
0: Zwiedzać. Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj. Ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
0: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
0: No właśnie Filipiny.
3: Razem w Albanii też.
0: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
3: To gdzieś tam jeździmy razem.
0: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: Tak. W Europie prawie wszędzie.
3: Pograłyśmy czasami też prawie.
0: O, w Portugalii.
4: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 2 koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS 2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedę, Grubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu Eska gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu Eska będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia Eska, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
1: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pele Mele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
2: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
1: I co to znaczy to Pele Mele?
2: No właśnie, Pele Mele.
1: Pele Morele.
2: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
0: W pośpiechu.
2: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pele Mele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
1: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
2: W gadziarni.
1: Gadziarni?
0: Gadziarni. Tak, to nie jest tak, żadna gadziarnia.
2: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
3: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam gdzie my nagrywamy.
0: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
2: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
1: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pele Mele, czyli swoją płytę w gadziarni.
2: Tak.
1: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
2: Już nie ma, już gadziny. Tylko my zostały.
0: Lekka esencja gadu.
3: To będzie na głowie.
1: Cztery sympatyczne.
2: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pele Mele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pele Mele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
0: lepsza
2: się bardzo
0: z złote myśli.
2: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
0: jak ktoś
2: to
0: nie
2: jest
0: wie,
2: to
0: jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pele Mele. Ona robi, zadaje quizy takich pytań.
3: Przywracamy Pele Mele na koncertach. Tak. Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
2: I ich sekrety.
1: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
3: Będzie,
1: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote myśli.
3: Jak?
1: Niesamowite.
0: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
1: To będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
0: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
3: tak,
0: w ogóle?
1: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
0: No ile można mieć własnych historii, nie?
1: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
3: Prawdziwe.
1: Żeby było ciekawie.
3: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
0: Czy znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
3: powiązane
0: nasze.
1: Na przykład Mario.
3: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
0: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, w którym była pisana
3: nie
0: ta piosenka.
3: Nie żadnego chłopaka, tylko moje.
1: A tytułowy Mario, Amant...
2: Nie, nie, Mario Kart.
1: Łowca serc.
2: Mario Kart. Po prostu nie było...
0: Ale tata Juliski,
2: tata Juliski
0: nazywa się Mariusz.
3: Ale to nie jest...
2: Ale to nie o nim. Nie,
0: no tak, ale Mario.
1: Bo każdy... Znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
2: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
1: Złamał serduszko komuś.
2: Ale, o, Mario,
3: ale to nawet nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
2: Nie, no trochę kurde jest.
3: No. Dla mnie nie, ale...
5: Dla mnie to też jest takie rozstanie takie w miłej atmosferze. Znaczy, nie, może nie aż w miłej atmosferze.
2: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
1: Dobra, teksty. Jak inspirowała, bo a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
3: Dostaję muzykę od Juliski, dostaję linię melodyczną.
1: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
3: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
0: sobie
3: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
1: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
3: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
1: Mm-hmm. A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie opowiesz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
3: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
2: No zazwyczaj to jest raczej proste.
1: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
3: Bardzo bym chciała, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
2: myślę,
3: niestety
2: nie. Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, w jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe, tylko raczej chyba...
5: Z powodów technicznych,
2: tak. I na tym zostawię to.
1: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
0: Tak.
1: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
5: Nie wiem właśnie, jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
1: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
5: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
1: Moulin Rouge.
5: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
1: Działa?
5: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
1: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
0: 11.
1: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8.
1: No, tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
0: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
1: O, proszę bardzo.
0: To znaczy...
1: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
5: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
0: tak. Nie, no tak.
3: Ale okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
0: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mm-hmm.
1: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
0: Tak.
1: Tak? Dobrze mówię.
0: Nasze dzieciństwo.
1: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne.
0: Mm-hmm.
1: Balony w sali gimnastycznej.
0: Mm-hmm.
1: I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
0: Tak, to byłam ja.
1: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
0: Nikt nie
1: choć cię błagali o to?
0: Nie.
1: Ja z tobą zatańczę.
0: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
1: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
0: Skandaliczne.
1: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
0: Wow. Taki plot twist. Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
6: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej

0: I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z nimi gwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole LOR i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o Tańcu z Gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
3: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
3: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
1: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, z której można się później raczej nie pozbyć. No więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie.

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Tak?
2: Z Be The Music, ale no, chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz
0: to był 2015
2: rok. Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: No, ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, którą, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak,
1: to jest takie,
0: tak,
1: wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
2: Nasz pierwszy koncert.
0: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, znaczy no ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z News.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Maryną Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgorzata.
4: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
5: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
4: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. o czym napiszemy.
5: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lambery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
4: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
5: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
4: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Mhm. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie
5: żyję.
4: Jesteś na bieżąco.
5: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną. To, co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
4: Mm-hmm. Chodzi ci o to jodłowanie, które
5: tak,
4: było jodłowaniem.
5: Które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Mm-hmm. Słuchajcie, no to jest show. Ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Mm-hmm. Popełniła faux pas, popełniła błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Mm-hmm. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi,
4: tak,
5: trzeba komentować.
4: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do
5: o
4: Boże,
5: Sabriny.
4: No tak jak mówisz, no nie kończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
5: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle... O co się tutaj przyczepić? Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
4: też
5: nie bronię...
4: Też odciąć od tego, co było. No
5: tak.
4: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
5: też.
4: 19.
5: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i robimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
4: chce już tego robić.
5: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no średnio żywe oczy.
4: Także ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
5: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
4: Wiesz co, ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
5: Okej.
4: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
5: tak.
4: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
5: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
4: R&B. Tak, to na pewno.
5: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nimi być wciąż, nie? No
4: i
5: tak to...
4: jakieś tylko zrozumienia.
5: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
4: Dobrze.
5: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
4: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
5: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
4: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
5: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
4: Hotel Torino. Pozdrawiam oczywiście chłopaków.
5: Pozdrawiamy jak najbardziej.
4: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
5: Piosenki, które...
4: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
5: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
4: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
5: oj
4: powiedzieć.
5: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
4: Influencerami.
5: Byliśmy.
4: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie to chcecie?
5: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
4: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
5: Mhm, doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
4: Tak, to prawda.
5: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
4: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
5: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
4: ale
5: referencja.
4: Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachellę, inspirowane wejście
5: tak,
4: Kylie na Gala Brits.
5: Ona wie, z czego czerpać.
4: Tak.
5: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Po prostu ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którym ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
4: Ale w ogóle
5: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
4: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
5: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
4: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
5: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
4: To były wrotki, rolki?
5: Nie, co to, ja bym się
4: nie? Zaliłam. To mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
5: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą. I teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
4: No pięknie.
5: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
4: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
5: Może tam była jakaś deskorolka.
4: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
5: Ale biegnij to tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
4: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
5: Odpalmy sobie to,
4: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
5: Justice
4: wspomnimy.
5: Justice for, mówiłeś.
4: Tak. Period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a. Jaki dajemy tytuł temu artykułowi?
5: Dobra, to
4: zrobiliśmy trzy podejścia.
5: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
4: I dzieci, które oddała.
5: Dzieci, które... nie róbmy tego.
4: Cudze.
5: Muzyczne dzieci.
4: I jeszcze jakieś takie zdanie.
5: takie, żeby było.
4: No tak, tak, wiesz, bo to... Zazwyczaj mamy tytuły.
5: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
4: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
5: Ja mam ich dość. Naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły i to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
4: Możemy odtruwać.
5: Dawaj.
4: Jesteś autorką.
5: Lanberry i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudzie dzieci jest okej. Okay.
4: Mówisz wprost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
5: Dawaj, taki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
4: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
5: Na najwyższym poziomie.
4: Oczywiście.
5: Na najwyższym.
4: Tylko taką serwujemy.
5: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
4: Z irlandzkiej płyty.
5: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
4: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
5: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
4: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata Skarbek.
5: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po?
4: Wydaje mi się, że
5: powiedz
4: po.
5: Mi to twarz.
4: Wydaje mi się, że po.
3: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanberry czeka na YouTubie Radia SK.
6: SK Lublin News.
7: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim na klatkach schodowych i parkingach częściej pojawiają się amatorzy cudzej własności. Policja apeluje o czujność i przypomina o skutecznym sposobie na złodziei. Darmowym profilaktycznym znakowaniu jednośladów, które nadaje im unikatowe cechy identyfikacyjne. To proste działanie sprawia, że nasz pojazd staje się łatwiejszy do odzyskania, podkreśla podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
8: Znakowanie roweru to jest nadanie temu jednośladowi indywidualnych cech identyfikacyjnych, dzięki którym ten rower zostanie odnotowany w naszych systemach i będziemy wiedzieć, jaki numer ten rower posiada. Jest to bardzo cenna informacja na wypadek ewentualnej kradzieży, działanie bardzo dobre w kontekście prewencyjnym. Jeżeli zdecydujemy się na oznakowanie takiego roweru, pamiętajmy o tym, że jest to całkowicie darmowe. Wystarczy skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dzielnicowym, bądź też udać się na różnego rodzaju eventy, na których pojawiają się policjanci i tam również często takie usługi są przez nas świadczone. Policjanci najczęściej na ramię roweru w miejscu raczej mało widocznym nanoszą specjalnym urządzeniem numer, dzięki któremu ten rower będzie posiadał swoje cechy identyfikacyjne. Właściciel oczywiście dostanie odpowiedni dokument, będzie wiedział, jakie te cechy są, jaki ten numer jest. Jest to bardzo ważne, albo w przypadku kradzieży, które niestety dość często się zdarzają, szczególnie w okresie letnim, czyli takiego sezonu rowerowego, no to niestety, ale złodzieje często sprawdzają klatki schodowe, sprawdzają miejsca, gdzie te rowery są pozostawione i nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczone. Oni tylko czekają na to. I w przypadku takiej kradzieży, później my, zatrzymując osoby, możemy sprawdzić, czy te przedmioty, które oni posiadają, rowery, inne rzeczy, takie jak telefony, no są legalne, czy gdzieś nie zostały skradzione, te numery nie zostały gdzieś zarejestrowane.
7: Więcej porad związanych ze znakowaniem rowerów znajdziecie na sk.pl.
6: SK Lublin.
7: To one są kluczowe do zachowania bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego. Obecnie ich życiu zagraża duży kryzys i wymieranie. Jak wyliczyli naukowcy, w perspektywie kilku dekad może dojść do zaniku nawet 40% gatunków owadów na świecie. Bez zapylaczy plony owoców spadłyby aż o około 40%, a warzyw o 16%. W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczoły. O ich roli mówi profesor Aneta Ptaszyńska z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
9: Myśląc o zapylaczach, mówimy głównie, czy też myślimy głównie o pszczole miodnej, ale tak naprawdę to dzikie owady zapylające, których w Polsce jest około 470 gatunków, mają bardzo istotne znaczenie właśnie dla zachowania bioróżnorodności, dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż to właśnie na nich spoczywa ten ogrom zapylania, szczególnie dzikich roślin, dzikich odmian, które tak są nam właśnie potrzebne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywieniowego.
10: Co by było, gdyby zapylaczy zabrakło?
9: Ostatnio właśnie się ukazała praca w Nature, która pokazuje to, że na obszarach, gdzie jest o wiele mniej zapylaczy, gdzie mamy ten właśnie spadek, mamy o wiele mniejsze plonowanie roślin i związane z tym ubóstwo żywieniowe, czy też niedożywienie, które się bezpośrednio przekłada na to, że właśnie szczególnie to widać na przykładzie dzieci, które są bardzo niedożywione, często też nie rosną, są mniejsze od dzieci, które żyją w społeczeństwach, które są lepiej odżywione. Pokazuje on, jaka jest bardzo istotna rola owadów zapylających, właśnie szczególnie tych dziko występujących, dla całej naszej populacji.
10: Bez nich wyginiemy?
9: Wydaje mi się, że nie, że aż tak to nie, ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli jabłka będą 5 razy droższe niż teraz, jeżeli będziemy mieli mniej właśnie warzyw, owoców, czy przetrwamy, albo kto przetrwa w takim społeczeństwie?
10: Czy mamy teraz kryzys zapylaczy? I jeżeli tak, to jak duży on jest, jaka to jest skala?
9: Tak, w tej chwili właśnie jest bardzo duży kryzys związany z gnięciem owadów zapylających. Badania z Niemiec prowadzone przez 27 lat wykazały spadek populacji owadów zapylających o 72%, a owadów takich latających aktywnie i zapylających o 82% w sezonie leśnym. I właśnie te prace pokazały, jaki teraz jest kryzys, jak przekształcamy nasze środowisko w taki sposób, że ono się staje bardzo mocno niekorzystne dla wszystkich owadów, również właśnie dla tych owadów zapylających, dzikich owadów zapylających. I z tego względu jednym z założeń Unii Europejskiej poprawy właśnie tego stanu są takie założenia związane z poprawą różnorodności owadów zapylających, czyli z poprawą bioróżnorodności, gdyż to właśnie te owady zapewniają nam dużo usług ekosystemowych, o których tak na co dzień może nie myślimy, ale które są bardzo ważne dla zachowania naszego bezpieczeństwa, dla zachowania bioróżnorodności gatunków i roślin i właśnie również innych zwierząt, tak? No bo owady są jednym z gatunków w łańcuchu astroficznych, które warunkują różnorodność też innych zwierząt w ekosystemie. I właśnie z tego powodu do 2030 roku Polska jako kraj europejski powinna odwrócić tą tendencję spadkową.
10: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani, że nie tylko pszczoła miodna to zapylacz, to jakby jeszcze tak Pani mogła wymienić tych kilka innych.
9: No to na przykład misierki, pszczoły samotnice, murarki, zadrzechnia, która się niedawno pojawiła na Lubelszczyźnie, a w tej chwili jest i w ogrodzie botanicznym i na ogródkach działkowych, więc to jest bardzo dużo takich drobnych owadów zapylających. Niektóre przypominają pszczołę miodną, niektóre są całkowicie inne, niektóre są mniejsze, niektóre są większe, ale wszystkie są bardzo ciekawe i zapraszam do ich oglądania, poznawania również w naszym Muzeum Zoologicznym, również tutaj u nas w Instytucie, gdzie prowadzimy i wykłady, i warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych.
10: Czy mieszkańcy Lublina, tacy zwykli ludzie, ale też w ogóle całej Lubelszczyzny,

0: naszym mieście, wtedy też owady zapylające się z tego cieszą. Też trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili mamy okresy, gdzie jest bardzo gorąco, tak? Mamy falę gorąco, mamy falę ciepła. Wtedy też warto wystawić poidełka dla owadów. Poidełka powinny być płciutkie, żeby się owady nie potopiły, najlepiej jakieś kamyki powinniśmy tam włożyć, tak żeby owady mogły bezpiecznie lądować i tak żeby miały co pić, tak żeby właśnie mogły oprócz tej bazy pokarmowej również mogły się czegoś napić, jak jest właśnie tak gorąco i sucho.
1: W mieście na przykład, nie wiem, na myśl przychodzą mi balkony, je też możemy ukwiecać, prawda?
0: Oczywiście, przepięknie, każdy powinien mieć na balkonie kwiaty, tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby to były nasze gatunki rodzime, nie sadzimy gatunków inwazyjnych, chociaż jeżeli chodzi o te kwiaty balkonowe, prawda, no to one mają różne kształty, są przepiękne, różne kolorowe, także im bardziej kolorowo zrobimy, tym będzie lepiej nie tylko dla nas, tak, prawda, bo wszyscy lubimy kwiaty, ale również dla zapylaczy. Także tak bardzo gorąco popieram wszystkie kwiaty balkonowe. Jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności, to największym wyzwaniem jest stosowanie pestycydów. W miastach nie powinny być pestycydy stosowane, czy też środki mające za zadanie zabić różne grupy owadów, tak? Wiemy, że czasami różne zarośla potrafią być pryskane mocnymi środkami. Niestety te środki też źle oddziaływują nie tylko na tą grupę docelową, ale też na różne inne grupy owadów, więc powinniśmy albo jak najmniej stosować tych środków, albo w ogóle nie stosować. Właśnie to zachowanie bioróżnorodności, czyli jak najwięcej terenów zielonych, jak najwięcej kolorowych terenów zielonych i te poidełka. Gdy w miastach potrafi być naprawdę bardzo sucho, szczególnie latem, kiedy mamy falę gorąco.
2: Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest 20 maja na pamiątkę urodzin Antona Janszy, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa.
3: SK Lublin.
2: Poprawi warunki pracy strażaków. W Lublinie powstanie nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. PSP otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zainteresowana jest jedna firma, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Tomasz Stachyra. O inwestycji rozmawiała z nim Anna Opasiak.
4: To powiedzmy o tych nowych inwestycjach budowlanych, można powiedzieć, i projektowych. Na jakim etapie jest zadanie budowy nowej siedziby?
5: Aktualnie wykonawca, który złożył ofertę, został wezwany do złożenia tak zwanych podmiotowych środków dowodowych i wyjaśnień w tym zakresie. I kolejnym etapem będzie ocena tych wyjaśnień, a już w dalszej części wykonanie projektu przez tą firmę. Mamy nadzieję, że to nastąpi w połowie listopada tego roku, a w przyszłym roku będzie postępowanie odnośnie wykonawcy tego obiektu, czyli budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz hali takiej magazynowej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na sprzęt niezbędny do naszych działań.
4: No właśnie, ta siedziba jest potrzebna i Państwo wiedzą już, gdzie ona ma powstać.
5: Tak, w okolicach ulicy Mełgiewskiej, tam gdzie obecnie jest boisko, tak zwane boisko sportowe przy ulicy Kresowej. Ten teren częściowo zielony będzie wykorzystany pod budowę naszego obiektu.
4: A sam obiekt jak ma wyglądać?
5: No, na razie zamieściliśmy wizualizację taką naszą wstępną, jakbyśmy widzieli w ogóle ten obiekt, natomiast konkretne warunki są opisane w tak zwanym opisie przedmiotu zamówienia. Są wszystkie elementy składowe, jak powinien ten obiekt wyglądać, opisane. Powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. To są pomieszczenia biurowe, stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz niezbędna infrastruktura, która w ramach ustawy o PSP jest nam niezbędna do wykonywania naszych zadań. Oprócz budynku, ogrodzenia, terenu, otoczenia, oświetlenia, masztu antenowego, który na naszym obiekcie będzie funkcjonował, to oczywiście wszystko to, co ma związek z nowoczesnością danego obiektu, czyli różnego rodzaju przyłącza teletechniczne, światłowodowe, stacja ładowania samochodów elektrycznych. No, mamy już XXI wiek, więc tego typu infrastruktura na pewno musi powstać przy tym obiekcie.
4: No właśnie, siedziba potrzebna, bo i też sama komenda ma więcej zadań. Jak to wygląda?
5: Oczywiście, możemy powiedzieć, że każdego roku tych zadań przybywa z racji czasów, w jakich przyszło nam żyć i tych zadań związanych chociażby z ochroną ludności i obroną cywilną, ze względu na to, że w tym obszarze no, intensyfikujemy nasze działania. Jest taki czas, żeby właśnie w tym zakresie prowadzić czy to budowę nowych obiektów, ponieważ będą powstawały jeszcze kolejne, czy to hale magazynowe, czy budynki, obiekty komend powiatowych, miejskich, bo w planach

0: również są takie budowy.
1: Kiedy fizycznie obiekt może powstać?
0: No, to się okaże, natomiast chcielibyśmy już za 4 lata najdalej w takim obiekcie funkcjonować. No, czasy wymagają tego, żeby taki obiekt był funkcjonalny, dostosowany do naszych potrzeb i zadań.
2: A jak słyszeliśmy, nowa siedziba strażaków stanie na działce u zbiegu tysiącleciej Miłgiewskiej, w miejscu, gdzie znajdował się stadion przy ulicy Kresowej. Start robót budowlanych zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.
3: SK Lublin.
2: Przydadzą się czekolada, żelki, pudełko klocków lub blok rysunkowy. To wszystko sprawi radość najmłodszym z ubogich rodzin. Zbiórkę dla dzieci i wnuków swoich podopiecznych prowadzi Lubelskie Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Z zebranych darów powstaną paczki z okazji Dnia Dziecka. Na naszą pomoc dla potrzebujących składają się gorące posiłki dla ubogich i dach nad głową dla bezdomnych. Chcemy też działać szerzej, dlatego swoje działania wspierające kierujemy również do dzieci z ubogich rodzin. Każde z nich zasługuje na uśmiech, radość i upominki na początku czerwca. Mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Kurek.
4: W to przygotowanie paczek można się włączać, zresztą już włączają się osoby otwartych, gorących sercach. No to co można do Was przynosić, przysyłać, co chcecie, żeby w takich paczkach się znalazło? Czym mogą się inne osoby z Wami podzielić i potem Wy to przekażecie dzieciakom?
5: Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby w paczkach znalazły się różnego rodzaju słodkości, ponieważ no, nie wyobrażam sobie dnia dziecka bez słodyczy. Oczywiście wszelkiego rodzaju zabawki, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek, dla dzieci w różnym wieku, ponieważ ten przedział wiekowy jest dosyć szeroki, od takich maluszków po takie dzieci już no, w wieku 12-13 lat, więc wszystko to, co takie dzieci może zainteresować, jest bardzo mile widziane. Oczywiście również artykuły plastyczne, szkolne, kredki, flamastry, bloki, wycinanki, kolorowanki. No wszystko to, czym się dzieci bawią, czym my myślimy, że bawiłyby się na przykład nasze dzieci, czy dzieci naszych znajomych. Wszystkie takie rzeczy ucieszą naszych podopiecznych również.
4: Gdzie, do kiedy można to wszystko przynosić?
5: Zbiórka trwa w zasadzie do końca miesiąca, czyli do końca maja. Rzeczy można przynosić do Biura Bractwa Miłosierdzia przy ulicy Zielonej 3 w godzinach między 7.30 a 15.30. Jeżeli ktoś w tych godzinach nie może do nas przyjechać z tymi darami, może je również dostarczać do ośrodka wsparcia przy ulicy Dolnej Panny Marii 32. Ośrodek jest czynny przez 7 dni w tygodniu całodobowo, więc tam już bez znaczenia o której godzinie, w jaki dzień tygodniu również takie dary można dostarczyć.
4: No i na koniec, no bo ta zbiórka już trwa jakiś czas, jest już odzew, prawda?
5: Odzew jest niesamowity. Przychodzą do nas nawet paczki wysyłane od osób z różnych części Polski. Jest to naprawdę niesamowicie radujące nasze serca. Bardzo się cieszymy i ogromnie za to dziękujemy. W paczkach są i słodycze, i zabawki, i puzzle, i książeczki. No najróżniejsze rzeczy już do nas trafiają. Bardzo się cieszymy, ponieważ my już widzimy tą radość na twarzach dzieci, która się pojawi, gdy będą otwierały swoje paczki. Serdecznie, z całego serca dziękujemy za to, że już tak wiele osób się w tą akcję włączyło i jeśli ktoś miałby ochotę, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby jeszcze do tej akcji się włączyć.
2: Organizacja chce przygotować 120 paczek. Zbiórka trwa do końca maja. Dzieci otrzymają upominki na początku czerwca. Dary można przynosić do siedziby Bractwa przy Zielonej 3 w Lublinie. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie albertlublin.pl i na profilu Bractwa Miłosierdzia na Facebooku.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Lubelski ratusz przygotowuje plan ogólny miasta. Jego opracowanie wynika ze zmian w przepisach krajowych i jest obowiązkowe dla wszystkich gmin w Polsce. Projekt można opiniować, mówi Anna Stryczewska z Urzędu Miasta Lublin.
6: Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych, czyli planu ogólnego dla Lublina. Określa on kierunki rozwoju przestrzenne miasta w następnych latach. Dokument zastąpi obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w przyszłości będzie także podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ma charakter strategiczny. W ramach stref planistycznych określa główne zasady zagospodarowania terenów, w tym kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej, infrastrukturalnej, rekreacyjnej oraz ochrony terenów zieleni. W uogólnieniu określa katalog funkcji, które mogą być dopuszczone na danym obszarze w przyszłości, natomiast nie rozstrzyga szczegółowo o sposobie zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. Oznacza to, że nie zastępuje obowiązujących planów miejscowych. Szczegółowe parametry zabudowy dla poszczególnych terenów będą określane na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu ogólnego wyznacza strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową, handlową, strefy usługowe, gospodarcze, handlu wielkopowierzchniowego, strefy komunikacyjne, infrastrukturalne, zieleni i rekreacji, a także strefy otwarte, cmentarzy oraz górnictwa. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 12 czerwca. W tym czasie można zapoznać się z projektem dokumentu, wziąć udział w spotkaniach informacyjnych otwartych oraz zgłaszać uwagi w wyznaczonym terminie. Wszystkie zainteresowane osoby mogą przesłać swoje uwagi w formie pisemnej na formularzu na adres Urzędu Miasta Lublin, plac Łokietka 1 lub drogą elektroniczną na adres planowanie@lublin.eu za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń, e-pułap oraz portalu partycypacyjnego decyduje.lublin.eu do 12 czerwca. Spotkanie otwarte połączone z prezentacją projektu planu ogólnego odbędzie się 1 czerwca w poniedziałek od godziny 16 w ratuszu przy placu Łokietka 1 w sali numer 2. Towarzyszyć mu będzie dyżur zespołu projektowego od godziny 18 do 20, również w ratuszu w sali numer 3. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie pod numer 81 466 2300 lub mailowo na adres planowanie@lublin.eu do 29 maja. Dyżury zespołu projektowego odbędą się również 26 maja oraz 8 czerwca w godzinach 15:30-18 w Urban Lab Lublin przy ulicy Spokojnej 2.
2: Rada Miasta nad dokumentem ma głosować na czerwcowej sesji.
3: SK Lublin.
2: 100 km na dwóch kółkach i odkrywanie Lubelszczyzny. Fundacja Setka, Lubelska Inicjatywa Rowerowa, zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, niezależnie od kondycji, do wspólnych wypraw. Dystanse i tempo są różne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Witam serdecznie, Maciej Płokita, prezes Fundacji Setka Lubelska Inicjatywa Rowerowa.
8: Może w ogóle zacznijmy od fundacji. Skąd pomysł na nią i dlaczego akurat ta dziedzina sportu?
7: Tak się akurat fajnie składa, że jadąc do Was gdzieś tam sobie zerknąłem na moje prywatne media społecznościowe, na socjalne, na Facebooku wyskoczyło mi przypomnienie, że dokładnie 19 maja 2024 roku pojechaliśmy raz z moją żoną Asią, pierwszy raz coś, co już miało nazwę Setka, i pojechaliśmy pierwsze 100 km z naszymi dobrymi znajomymi, koleżankami i kolegami z pracy. Zabraliśmy ich właśnie na Roztocze, bo tam się odbyła pierwsza setka i no, mamy dzisiaj rocznicę, chociaż nawet mówiąc szczerze, sam o tym nie pamiętałem, bo żyję się raczej z tymi zdarzeniami bieżącymi. A setka wzięła się stąd, sama nazwa, że no chyba w głowie każdego rowerzysty dystans 100 km to jest taka magiczna granica, tak? Po przekroczeniu której już się wydaje, że no jak już przejechałem 100 km to mogę wszystko, ale też jest taką granicą, która sprawia, że ludzie się boją ją przełamać. Wydaje im się, że 100 km na rowerze to jest jakiś niebotyczny, nieosiągalny dla nich cel, tak? No i ponieważ sami niewiele wcześniej właśnie przed tym pierwszym wyjazdem na Roztoczu ze znajomymi przejechaliśmy 100 km i zobaczyliśmy, że to się da, mimo że wcale nie byliśmy w jakiejś super formie fizycznej, że rower jest na tyle wyrozumiały, że jeżeli chociaż trochę się ma zaprawy i się dba o jedzenie i picie, to można naprawdę pokonać fajny dystans. No i mówimy, no dobrze, no to co, to chyba pokażemy ludziom, jakie to jest fajne. No i się od tego zaczęło tak naprawdę setka jako taka. A tak jak sięgam pamięcią i co było tak naprawdę pierwsze, to była nasza pierwsza setka, też na Roztoczu, i od tej pory zawsze obchodzimy rocznicę właśnie jadąc dokładnie tą samą trasę, na którą nas zabrał taki zaprawiony kolega, którą przeżyliśmy, przejechaliśmy 100 km, następnie nasza rodzina, która działa w ramach innej fundacji na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, tam jest taka fundacja Gryfus, zaprosili nas na wydarzenie, na którym oni objeżdżali Zalew Szczeciński i tam w 2 dni pokonywało się 270 km. No i oni mówili, no słuchajcie, no przejechaliście setkę, musicie koniecznie przejechać 270. No powiem szczerze, że tak sceptycznie podchodziłem do tego, moja żona też. No ale pojechaliśmy, przejechaliśmy, tam była, nie wiem, może ze 400 osób brało w tym udział, dwudniowa impreza z noclegiem i tak dalej. I tam była tak fantastyczna atmosfera, to też była fundacja, że potem wróciliśmy na Lubelszczyznę, do Lublina i mówimy, kurczę, no przecież u nas też można zrobić coś takiego. Może nie ten rozmach, bo to już wieloletnie, chyba tam ponad 10 lat działająca fundacja Gryfus, a my dopiero zaczynaliśmy, ale taki szybki feedback był. Od razu złapaliśmy ludzi, którzy myślą podobnie, którzy nam pomagają w tym. To bym chciał bardzo pozdrowić i serdecznie podziękować naszym przewodnikom, którzy za darmo, prawda, poświęcają swój czas i dzielą swoją pasję, opiekują się naszymi współjeżdżącymi podczas naszych wydarzeń. No i to jesteśmy dzisiaj, to trzeci rok działalności, no i dalej jeździmy. No.
8: Jeździcie, ale to nie jest takie typowe jeżdżenie. Wspomniałeś już o tym, że rzeczywiście wystarczy dobrze jeść, troszeczkę o siebie zadbać i też da radę tą setkę przebić, ale w takim razie może jak się przygotować do takiej trasy, do takiej wycieczki razem z wami?
7: Generalnie setka to jest tylko w tej chwili jakby 1/3 naszego repertuaru, bo poza setką mamy coś też dla mniej wprawionych jeżdżących na rowerze osób. Coś to się nazywa wolna sobota i tam jedziemy wolno i w soboty. Także można zabrać dziecko, jedziemy 25 km, maksymalnie 30, ruszamy z nad zalewu i to jest taka trasa, gdzie można sobie pojechać, pogadać, w godzinkę, półtorej, godzinki, dwie objechać i tyle, tak? Potem mamy coffee ride'y, to już dla bardziej zaawansowanych, chociaż i tam bierzemy pod uwagę różne stopnie zaawansowania, więc jest grupa dla takich, którzy jadą szybciej, dla takich, którzy jadą wolniej i tacy, którzy jadą sobie jeszcze wolniej, tak? No i są te setki właśnie, gdzie pokonujemy ten dystans 100 km i tutaj już rzeczywiście no, lepiej się nie porywać jakby z motyką na słońce, bo to tak nie da rady wstać z biurka, prawda, wsiąść na rower jeszcze niewyregulowany, nie daj Boże, i sobie po 100 km pojechać, bo oczywiście...
8: W sposób przygotowani też do takich podróży przeszliście między innymi kurs pierwszej pomocy.
7: Tak jest. Generalnie jestem kierowcą też, powiedzmy, zawodowym, jeśli chodzi tak o poruszanie się w ruchu drogowym, więc mam okazję porównywać zachowania i kierowców, i rowerzystów. Stoję po dwóch stronach niestety barykady, no bo to jakby jest to trochę spolaryzowane pod tym względem społeczeństwo. I od razu jak zaczynaliśmy jeździć, to sobie powiedziałem, że okej, jeśli bierzemy ludzi, zabieramy gdzieś, no to dbamy maksymalnie o to, żeby to było wszystko jak najbardziej bezpieczne, tak? Dlatego wszyscy nasi przewodnicy są po kursie instruktora turystyki rowerowej, ale dodatkowo też wszyscy zostali przeszkoleni na kursie pierwszej pomocy. No i jeżeli zaglądałeś na nasze media gdzieś albo naszą stronę, to widziałeś, że no stety, niestety ta pomoc, ten kurs się okazało, że nam się przydał i dzięki temu, że postawiliśmy dosyć wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość naszych wydarzeń, no nasi przewodnicy uratowali po prostu człowiekowi życie, tak? Bo w trakcie jednego z naszych wydarzeń jeden z naszych uczestników źle się poczuł i tak naprawdę się okazało, że no prawie nam tam niestety umarł, bo miał ukrytą chorobę wieńcową, o której nawet nie wiedział. Później w rozmowach z ratownikami i lekarzami okazało się, że ta pomoc była na tyle skuteczna, że na ogół 70-80 takich przypadków to się kończy zgonem i nie ma opcji, żeby ktoś bez wykształcenia medycznego tak skutecznie reanimował i tak uparcie, że tego człowieka, prawda, uratował. I tutaj były łzy wzruszenia, bo pan Janusz po pewnym czasie do nas wrócił i na otwarciu sezonu wiosny przyjechał i przyjechaliśmy razem. Lekarz przepisał mu ruch, także na rowerze jak najbardziej może jeździć. Oczywiście my wszyscy drżymy o niego za każdym razem, bo to naprawdę jest no, przeżycie, no, które no, zostawia ślad w pamięci u każdego, tak? To nie jest byle co. No ale cieszę się, że się to udało i myślę, że tu no, medal jakiś się należy, tak? Bo to nie codziennie się zdarza.
8: Popularność, to znaczenie tych rowerów zaczyna powoli rosnąć w mieście. Coraz częściej można zaobserwować takich podróżujących. Wy właśnie oferujecie takie krajoznawcze wycieczki.
7: Tak, myślę, że no to wynika trochę no, jakby z mojego nastawienia, bo generalnie unikam jazdy w infrastrukturze miejskiej na rowerze. Oczywiście zachęcam wszystkich do poruszania się rowerem, jeżeli to lubią i tak dalej. Ja jakoś generalnie uważam, że po mieście, gdybym pracował w biurze, tak, jakimś, musiałbym dojechać, a że akurat nie mam takiej formy pracy, bo dużo jeżdżę samochodem, to ten rower się u mnie nie spisuje jako sposób dotarcia do miejsca pracy, ale innych oczywiście zachęcam. Ja generalnie uważam, że rower jest fajny, jak zabiera nas w miejsca gdzieś jeszcze jakieś inne, tak? Nie jest tylko właśnie środkiem takiego transportu, gdzie wsiadam, jadę, tylko daje nam jeszcze jakąś wartość. Jak możemy kogoś spotkać, albo najczęściej no, zachwycić się przyrodą jakąś, a nawet jeśli nie przyrodą, to fajnym miejscem, tylko innym. Poznać kulturę inną, inne miasto, inną wieś, nie wiem, no. Pojechać gdzieś indziej i to jest fajne. To, co mnie pociąga w jeżdżeniu na rowerze, tak? A nie może no, sam fakt jeżdżenia.
8: Wspomniałeś o tym 30-kilometrowym mniej więcej odcinku. Ile to zajmuje?
7: Powiem tak, bo to dla każdego szybciej, wolniej to są, prawda, jakby różne prędkości. Tak się przyjęło i my tak przyjęliśmy, że no jedziemy sobie powiedzmy 16-17 km na godzinę. Oczywiście to jest średnia pewna, tak, z górki trochę szybciej, pod górkę tyle samo albo trochę wolniej. Więc no taki dystans to jest około godzina 42 godziny z jakimś małym postojem, bo jak jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, nie wiem, w Dominowie nad jakimś tam takstawem czy gdzieś, no to sobie robimy przerwę, żeby sobie zjeść batonika, czy sobie napić się tam czegoś tak i porozmawiać. Nie tak, żeby tylko pędzić cały czas, no bo to też nie o to chodzi. Żeby tylko jechać i no, kilometry można nabijać samemu, tak? A tu chodzi o to, żeby była jakaś interakcja, żeby ludzie sobie ze sobą porozmawiali, bo takie imprezy właśnie typu czy wolna sobota, to one przyciągają ludzi też w różnym wieku, bo to przychodzą osoby, które

0: są już starsze, często emeryci, którzy wiedzą, że to sobie poradzą i sobie mogą z kimś pojechać, tak? Rodzice zabierają małe dzieci i one wiedzą, że też sobie poradzą, a nawet jeżeli sobie nie poradzą, to w każdej chwili mogą sobie wrócić, tak? No, z Roztocza już w tamte 50 km sobie już nie wrócisz tak łatwo do samochodu, który masz gdzieś zaparkowany w zwierzyńcu czy gdzieś, tak? To wtedy już masz problem. A tutaj jest wszystko bezpiecznie w granicach miasta. Także no, nie jest to jakiś obciążający dystans i się nie jedzie jakoś szybko.
1: Z jakim sprzętem można do Was się zgłosić?
0: Sprzęt generalnie to jest taki, który nie przeszkadza w jeżdżeniu, prawda? Na ogół z tego, co zaobserwowałem, to ta świadomość, jeśli chodzi o sprawność roweru i jego techniczne aspekty, jest już na takim poziomie, że to wszystko jest raczej okej. Tym bardziej, że jest masa serwisów rowerowych. Ludzie raczej teraz sami nie dłubią, chyba że są pasjonatami, albo po prostu to lubią, tak? Albo są gadżeciarzami, lubią zmieniać w rowerze wszystko, bo to też jest cała historia o tym, jak to podchodzi do roweru jako takiego, tak? Jeden lubi, żeby tam było wszystko nasmarowane idealnie, drugi traktuje go jako środek transportu z punktu A do B i żeby sobie fajnie pogadać w międzyczasie, tak? Albo popatrzeć na trawę i na niebo, na las, tak? Także zachęcam do tego, żeby jeżeli się szykuje na dłuższą wyprawę, to nawet do serwisu się uda, że taki podstawowy przegląd, tam nasmarują, dokręcą, sprawdzą, powiedzą, co ewentualnie trzeba zrobić, to przed każdym sezonem, myślę, powinno się robić, jeśli się nie ma takiej wiedzy, a jeśli się do nas jedzie, to trzeba mieć tylko tak naprawdę dętkę zapasową, jeżeli się na dętkach jeździ, kask na głowę, rower, picie, jedzenie, to już nie technikalia, ale trzeba to mieć i chęć do kręcenia i to tyle, tak?
1: Jak to zrobić? Zgłosić się trzeba do Was, czy wystarczy podejść już na miejsce zbiórki?
0: Powiem tak, nie ma żadnych formalnych zapisów. Wystarczy śledzić nasze socjale, czyli no, Facebooka, bo tam regularnie wrzucamy wszystkie zapowiedzi wydarzeń, dołączyć do takiego wydarzenia, zapoznać się z regulaminem, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, jak się bierze w czymś udział, jaki jest regulamin takiego wydarzenia. Zachęcam do zapoznawania się, przeczytać gdzie, co i jak i po prostu przyjechać na miejsce. I tyle, no i to tak naprawdę całość. Na stronie internetowej naszej też można zobaczyć, jakie są wydarzenia, bo staram się to na bieżąco też tam umieszczać, ale Facebook jest takim jakby najlepszym miejscem do informowania o tym, co się wydarzy, gdzie jedziemy i kiedy.
2: A szczegóły znajdziecie na sk.pl.
3: SK Lublin News.
2: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. To tu opracowano nowatorską, jak na tamte czasy, metodę leczenia zaćmy i już od wielu lat prowadzone są pionierskie zabiegi. W Lublinie już od ponad 75 lat okuliści leczą oczy. I to nie byle jak. Klinika Okulistyki USK numer 1 w Lublinie to wiodący ośrodek okulistyczny na Lubelszczyźnie i jeden z najlepszych w Polsce. Stało się tak, ponieważ od samego początku jej istnienia rozwijali ją wybitni profesorowie. Historia lubelskiej okulistyki nierozerwalnie łączy się z postacią pana profesora Tadeusza Krwawicza, mówi profesor Robert Rejdak, szef lubelskiej kliniki okulistyki ogólnej i dziecięcej USK numer 1 w Lublinie.
4: Przyjechał do nas i rozpoczął działalność jako lekarz okulista w 1948 roku. Przybył do nas ze Lwowa, gdzie kształcił się, zarówno studiując medycynę, jak i robiąc specjalizację z okulistyki, stąd można powiedzieć, że Lwów to jest taki matecznik lubelskiej okulistyki. Natomiast rzeczywiście początki były trudne, ponieważ klinika zmieniała lokalizację. Była na ulicy Staszica, gdzie zwiększano liczbę łóżek, natomiast taką główną siedzibą stał się Pałac Chrzanowskich na Chmielnej 1. My nazywamy ten pałac starym budynkiem i wiemy, że od 1955 roku działa tam cały czas. W tej chwili jest wprawdzie remont, ale to będzie jeszcze nowocześniejszy budynek, można powiedzieć ultra nowoczesne centrum leczenia chorób plamki. Także rzeczywiście ta historia trwa, a nawet można powiedzieć, że jeszcze ulega i przyspieszeniu, i rozwojowi. Natomiast no, bezwzględnie pan profesor Tadeusz Krwawicz rozpoczął historię lubelskiego ośrodka od razu, od bardzo takiego wysokiego poziomu, ponieważ ponieważ bardzo szybko tutaj powstawały nowe metody leczenia chorób oczu. Powstała krioterapia jako w ogóle metoda leczenia chorób oczu. Również krioekstrakcja zaćmy. Budowane były różnego rodzaju aparaty, które pozwoliły na leczenie operacyjne zaćmy nową metodą, dzięki której usuwano zmętniałą soczewkę na zewnątrz, najpierw ją zamrażając i następnie były próby wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych i wszczepiano te soczewki. Najpierw był taki moment, że pacjenci po operacji zaćmy nosili grube okulary. To wszystko również szło w parze z początkami chirurgii rogówki, nawet chirurgii refrakcyjnej. Pan profesor Krwawicz był wizjonerem, trafił do Hall of Fame Amerykańskiej Akademii Okulistyki. Do dziś można, będąc na zjazdach Amerykańskiej Akademii Okulistyki, czytać informacje na temat pana profesora. Także jest Lublin obecny, w zasadzie jest to zasięg globalny i stąd rzeczywiście należy wspominać. Do nas przyjeżdżali lekarze z całego świata uczyć się tej krioterapii gałki ocznej. Należy powiedzieć, że były to bardzo zaawansowane prace. Bardzo dużo pacjentów z całej Polski, ale też z Europy w tym okresie. I tu rzeczywiście można powiedzieć, że również znalazło to, te wszystkie prace, te wszystkie projekty znalazły swoje miejsce w światowych publikacjach w dziedzinie okulistyki. Także Lublin już od czasów pana profesora Krwawicza miał bardzo duże zasoby, jeśli chodzi o zbiory książek, różnych czasopism. Do dziś rzeczywiście to jest rozwijane również przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego. Mamy w zasadzie dostęp do literatury światowej, dzięki czemu możemy bardzo sprawnie publikować nasze wyniki. Także pierwszy okres bez wątpienia i to długi okres, bo pan profesor ponad 30 lat prowadził klinikę okulistyki, pan profesor Krwawicz. To bardzo intensywna praca nad nowymi technologiami i technikami w zakresie okulistyki, która właśnie zakładała wprowadzanie wszystkich metod obowiązujących współcześnie, bo rozwijała się, tak jak już wspomniałem, chirurgia soczewki, zaćmy, ale również chirurgia rogówki. Potem wchodziły coraz nowsze metody leczenia zaćmy. Najpierw było to usunięcie wewnątrztorebkowe, potem zewnątrztorebkowe zaćmy ze wszczepieniem soczewek wewnątrzgałkowych, najpierw przedniokomorowych, potem tylnokomorowych. No i już czasy współczesne. Rzeczywiście tu bardzo ważną rolę odegrał pan profesor Zbigniew Zagórski, który założył ponad 30 lat temu bank tkanek oka, dzięki czemu ten bank rozwija się do dziś, był pierwszym bankiem w zasadzie tkanek oka w Polsce. Rozwija się w tej chwili ta placówka bardzo intensywnie i dostarcza materiału do najnowszych technik przeszczepu rogówki. Zarówno przeszczepy drążące, jak i przeszczepy warstwowe są u nas realizowane, ale również jest na przykład błona owodniowa pobierana i przygotowywana do różnych terapii w zakresie okulistyki.
3: SK Lublin.
4: Trzeba podkreślić, że również pan profesor Zbigniew Zagórski wprowadził w Lublinie i rozwinął najnowsze techniki usunięcia zaćmy, nazywane fakoemulsyfikacją. To już jest taka technika mini-inwazyjna. Dzięki wejściu do gałki ocznej cięcie ma wymiary około 2-2,5 mm. Wchodzimy specjalnym urządzeniem, które emituje ultradźwięki. Rozbijamy soczewkę, odsysając ją i wszczepiamy soczewki wewnątrzgałkowe. Oczywiście niezależnie rozwinęła się też u nas wiele lat temu chirurgia siatkówki i ciała szklistego. Wprowadzano operację o nazwie witrektomia. Tu początki tej operacji sięgają też już co najmniej 20 lat. Tutaj pierwsze operacje w tym zakresie przeprowadził profesor Jerzy Mackiewicz, ale ta operacja się bardzo burzliwie rozwija. Do dzisiaj już wielu chirurgów przeprowadza. Oczywiście to są techniki operacyjne, które są stale udoskonalane. Wprowadza się nowe metody, nowe technologie, nowe narzędzia. Ogólnie w tej chwili nazywamy chirurgię oka jako takie techniki operacyjne mini-inwazyjne, czyli dążymy do minimalizacji cięć, do tego, żeby te narzędzia były z jednej strony jeszcze bardziej skuteczne, ale ich wymiary coraz mniejsze, po to, żeby robić coraz mniejsze nacięcia w gałce ocznej w celu dokonania odpowiednich zabiegów, manewrów chirurgicznych, po to, żeby oczywiście bardzo skutecznie leczyć choroby oczu. Lista tych chorób też się wydłuża coraz bardziej, bo przypomnę też oczywiście okulistykę dziecięcą, która w Lublinie się od wielu dekad rozwija, czyli chirurgia zeza, leczenie retinopatii, wcześniaków i innych schorzeń w zasadzie wrodzonych, na przykład zaćmy wrodzonej, jaskry wrodzonej, także tego typu schorzenia są u nas leczone już od dawna. No też chcę podkreślić bardzo burzliwy rozwój technik i metod leczenia chorób plamki. My od początku, jak tylko wprowadzono leki anty-VEGF, to też już w zasadzie już jest druga dekada, jeśli chodzi o prowadzenie tej terapii. My rozwijamy ośrodek leczenia chorób plamki. W tej chwili leczymy w zasadzie setki pacjentów tutaj w Lublinie, podając tysiące iniekcji doszklistkowych tych leków. I stąd też na przykład ten projekt powołania Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki, które będzie mieściło się w Pałacu Chrzanowskim po zakończeniu remontu, który w tej chwili jest przeprowadzany. Wspomnę również bardzo ważny obszar, jakim jest teleokulistyka. My jesteśmy pionierami w Polsce w teleokulistyce. Jako pierwsi rozwinęliśmy technologie cyfrowe we wczesnej diagnostyce wielu chorób oczu, a także w badaniach przesiewowych. Telemedycyna sprawdza się bardzo na przykład we wczesnej diagnostyce schorzeń plamki, takich jak na przykład cukrzycowy obrzęk plamki. Stąd nasz projekt OkoBus, który był niedawno jeszcze prowadzony i mamy nadzieję na kontynuację, pokazał, jak ważna jest wczesna diagnostyka chorób plamki u osób chorujących na cukrzycę, ponieważ we wczesnym etapie można już wprowadzić terapię, licząc na utrzymanie pacjenta przy całkowitej sprawności wzrokowej. Ponadto wraz z cukrzycowym obrzękiem plamki możemy diagnozować wszystkie schorzenia plamki, takie jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, czy też różnego rodzaju problemy, które leczymy już chirurgicznie, czyli na przykład błona przedsiatkówkowa, otwór plamki, ale też inne schorzenia ciała szklistego i siatkówki. No, chciałbym podkreślić, że również w zakresie okulistyki dziecięcej w Lublinie bardzo dużo się dzieje. Również mieliśmy taki projekt Dobrze Widzieć, gdzie badaliśmy tysiące dzieci w szkołach i ten projekt będzie też kontynuowany, w zasadzie już rusza. Na jesieni na pewno rozpoczniemy badania 5000 dzieci w szkołach w całym regionie, po to, żeby przede wszystkim badać występowanie wad refrakcji, czyli krótkowzroczności, nadwzroczności, niedowidzenia, ale też choroby zezowej. Chcę też podkreślić, że w Lublinie powstało Centrum Leczenia Stereotypów. Toszka Rogówki. I my rzeczywiście w ramach takiego dużego projektu o nazwie Lubelska Unia Cyfrowa w tej chwili rozpoczynamy pracę nad tworzeniem cyfrowego rejestru pacjentów ze Stożkiem Rogówki. I to będą pacjenci z makroregionu, ale też myślę z czasem z całej Polski. Jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy... Jesteśmy pierwszą grupą badawczą, która tworzy taki cyfrowy rejestr we współpracy z Globalną Szkołą Leczenia Stożka Rogówki. Tu w tej części Europy jesteśmy jedynym ośrodkiem, która została włączona do tej organizacji, do tej sieci. Wspomnę również, że jako jedyny ośrodek w Polsce jesteśmy w sieci europejskiej ośrodków referencyjnych w zakresie chorób rzadkich oczu i też prowadzimy ponadregionalne centrum leczenia urazów narządu wzroku. Także rzeczywiście tu chcę też wymienić inne nazwiska lekarzy, którzy bardzo istotnie rozwijali lubelską okulistykę. Na pewno tu chciałbym przywołać postać pana profesora Jerzego Toczołowskiego, wieloletniego kierownika drugiej kliniki okulistyki, ale również profesorowie Kazimierz Gerkowicz, Marek Gerkowicz, którzy pracowali. No, cała ta grupa, ten zespół lekarzy z Lublina bardzo istotnie przyczynił się do rozwoju okulistyki lubelskiej. Tu pracują również profesor Tomasz Żarnowski i profesor Jerzy Mackiewicz. Także razem tworzymy w tej chwili ośrodek lubelski. Zajmujemy się różnymi dziedzinami, w zasadzie prowadząc działalność naukową, ale i kliniczną na europejskim albo można powiedzieć światowym poziomie. Stąd też odwiedzają nas lekarze z innych krajów. W zasadzie mamy stałe kontakty i wymianę naukową z Europą, ale też ze Stanami Zjednoczonymi. Można by wymieniać wielu kolegów z tego świata, którzy u nas bywają albo bywali, dzieląc się z nami doświadczeniami. Również chciałbym podkreślić, że w Lublinie co roku organizujemy już od wielu lat kongres naukowy międzynarodowy w dziedzinie okulistyki o nazwie Nowości w okulistyce, edukacja i praktyka. I tu on też corocznie jest odwiedzany przez lekarzy z kilkunastu krajów i kilku kontynentów.
2: Obecnie Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie także prężnie się rozwija. Współpracuje z wieloma ośrodkami z krajów z całego świata. Rozwijana jest telemedycyna i cyfryzacja w okulistyce. Powstaje też Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki.
3: To jest Radio.

0: Reklama.
1: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy, sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
2: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
4: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
5: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
8: I po reklamie.
9: Hity na czasie.
10: Numer 1 w Lublinie.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
1: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
6: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mostów.
1: To jest Radio SK.

0: promocja.
1: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.